0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jak to było z dzisiejszym patronem? Ano prosto, zginął męczeńsko. I to w sumie, jak to w życiu często bywa, zginął z rąk tych, którym wcześniej przyszedł z pomocą. A wszystko wydarzyło się w Holeszowie koło Ołomuńca 17 marca 1620 roku. Święty Jan Sarkander był już tam wtedy od 2 lat proboszczem. Ale nie, to wcale nie znaczyło, że Holeszów był katolicki. Przełom XVI i XVII wieku na Śląsku i Morawach był bowiem czasem sporych religijnych różnic, które wybuch wojny 30-letniej postawił dosłownie na ostrzu miecza. Gdy jednak do Holeszowa zbliżali się żołdacy z zamiarem dokonania pogromu ludności niekatolickiej, to właśnie proboszcz Sarkander wyszedł im naprzeciw z procesją eucharystyczną, przekonując w ten sposób żołnierzy, że miasto jest całkowicie katolickie. Najeźdźcy odeszli, ale za swoją publiczną manifestację siły wiary nasz patron zapłacił wkrótce wysoką cenę. W stosownym bowiem czasie, gdy zwycięstwo na wojnie zaczęli odnosić protestanci, został on aresztowany, wtrącony do lochu i zmuszony przyznać, że sam sprowadził obce wojska na Holeszów, by następnie teatralnie zwyciężyć je procesją. Ponieważ święty Jan Sarkander nie potwierdził tej wersji wypadków, zginął męczeńsko z rąk współbraci w Chrystusie. Jednak, jak przystało na prawdziwego ucznia Chrystusa, przebaczył swoim oprawcom i dlatego nie tylko jest świętym, ale także i świadkiem jedności, która czasem kosztować może życie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Odpowiedź nie wiemy była kłamstwem. Adwersarze Jezusa byli przecież pewni, że władza Jezusa i chrzest Janowy były tylko ludzkim, wręcz niebezpiecznym wymysłem. Nie przyznali jednak tego, lecz ukryli się za kłamstwem. Autorytety Jezusa i Jana miały faktycznie boskie pochodzenie. Zatem opinia arcykapłanów nie była obiektywnie zgodna z prawdą. Gdyby jednak odpowiedzieli szczerze, zgodnie z tym, co myślą, byliby prawdziwi, a to mogłoby ich doprowadzić do prawdy o Jezusie. Czy w jakiejś sprawie chciałbym być bardziej prawdziwy?

0: Raven.
1: Hola, familia.
2: Hey, Ray.

0: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Macieja Kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

wciąż na świecie zawierucha.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święty Bazylii Wielki powiedział: Maryja jest jak kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to schronisko.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100 krotka.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i zapytali go: jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
2: Uczymy się roztropnego używania języka, ważenia słów, umiejętnego prezentowania swojego zdania, przewidywania konsekwencji tego, co mówimy. To wszystko jest dobre. Istnieje jednak subtelna granica, gdzie roztropność zmienia się w przebiegłość, gdy nasze słowa dobieramy ze względu na zysk, a nie prawdę. Arcykapłani bardziej zważali na to, jak ich słowa zostaną odebrane, niż na ich istotę. Dlatego nie poznali prawdy. Pomyśl, czy moje słowa są szczere i prawdziwie oddają moje myśli?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Kastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Hey, Raven.
1: Hola, familia.
2: Hey, Ray.

0: Mateo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja! Setki produktów nawet do 80% taniej! Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj!
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Odpowiedź nie wiemy była kłamstwem. Adwersarze Jezusa byli przecież pewni, że władza Jezusa i chrzest Janowy były tylko ludzkim, wręcz niebezpiecznym wymysłem. Nie przyznali jednak tego, lecz ukryli się za kłamstwem. Autorytety Jezusa i Jana miały faktycznie boskie pochodzenie. Zatem opinia arcykapłanów nie była obiektywnie zgodna z prawdą. Gdyby jednak odpowiedzieli szczerze, zgodnie z tym, co myślą, byliby prawdziwi, a to mogłoby ich doprowadzić do prawdy o Jezusie. Czy w jakiejś sprawie chciałbym być bardziej prawdziwy?

0: tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii Świętego Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, zapytali go: jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę, żebyś to czynił? Jezus im odpowiedział: zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu. Powiemy od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. Jezus im rzekł: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.
2: Uczymy się roztropnego używania języka, ważenia słów, umiejętnego prezentowania swojego zdania, przewidywania konsekwencji tego, co mówimy. To wszystko jest dobre. Istnieje jednak subtelna granica, gdzie roztropność zmienia się w przebiegłość, gdy nasze słowa dobieramy ze względu na zysk, a nie prawdę. Arcykapłani bardziej zważali na to, jak ich słowa zostaną odebrane, niż na ich istotę. Dlatego nie poznali prawdy. Pomyśl, czy moje słowa są szczere i prawdziwie oddają moje myśli?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Jak to było z dzisiejszym patronem? Ano prosto, zginął męczeńsko. I to w sumie, jak to w życiu często bywa, zginął z rąk tych, którym wcześniej przyszedł z pomocą. A wszystko wydarzyło się w Choleszowie koło Ołomuńca 17 marca 1620 roku. Święty Jan Sarkander był już tam wtedy od 2 lat proboszczem. Ale nie, to wcale nie znaczyło, że Choleszów był katolicki. Przełom XVI i XVII wieku na Śląsku i Morawach był bowiem czasem sporych religijnych różnic, które wybuch wojny 30-letniej postawił dosłownie na ostrzu miecza. Gdy jednak do Choleszowa zbliżali się żołdacy z zamiarem dokonania pogromu ludności niekatolickiej, to właśnie proboszcz Sarkander wyszedł im naprzeciw z procesją eucharystyczną, przekonując w ten sposób żołnierzy, że miasto jest całkowicie katolickie. Najeźdźcy odeszli, ale za swoją publiczną manifestację siły wiary nasz patron zapłacił wkrótce wysoką cenę. W stosownym bowiem czasie, gdy zwycięstwo na wojnie zaczęli odnosić protestanci, został on aresztowany, wtrącony do lochu i zmuszony przyznać, że sam sprowadził obce wojska na Choleszów, by następnie teatralnie zwyciężyć je procesją. Ponieważ święty Jan Sarkander nie potwierdził tej wersji wypadków, zginął męczeńsko z rąk współbraci w Chrystusie. Jednak, jak przystało na prawdziwego ucznia Chrystusa, przebaczył swoim oprawcom i dlatego nie tylko jest świętym, ale także i świadkiem jedności, która czasem kosztować może życie.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święty Bazylii Wielki powiedział: Maria jest jak kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to schronisko.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Kastorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: gościu 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz.
1: Tu przycisków nie dotykamy, bo przyciski są włączone, żeby było nas słychać. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Ja najpierw się przywitam, a potem was przywitam. Nic nie naciskamy, nie, tutaj Julka, nic nie wciskaj, bo nas wyłączysz, nas nie będzie słychać, słuchaj. Dobra.
2: Masz mikrofon, to jest z drugiej strony.
1: Zaczynamy. Uwaga, startujemy. Witam serdecznie w kolejnej audycji Kościół 3.0, za mikrofonem Patrycja Kogut. I pewnie słyszycie takie tło, które mam tutaj, śpiewające 100 lat. I to jest sytuacja nieprzypadkowa, ponieważ dzisiaj przywitają się z nami dzieci. A taka audycja wyjątkowa na Dzień Dziecka.
3: Co to jest?
1: A to jest mikrofon, słuchaj.
3: Ale co?
1: A to jest takie to przykręcenia, ale świetnie, że o to Daniel pytasz. Słuchajcie, a wiecie, że to wszystko, o co Daniel pyta, to jest technologia? Czy wy znacie takie słowo?
3: Nie.
1: Nie znacie.
3: Technologia.
1: Technologia, takie trudne słowo właśnie. A czy na przykład taki komputer, który tu widać i monitor, to myślicie, że to też jest technologia? Tak, no świetnie. Słuchajcie, przywitamy się najpierw. Z nami przedszkolaki, Biedroneczki, z przedszkola Calineczka. Cześć!
4: Dzień dobry.
1: A z przedszkolakami ich fantastyczne panie. Czy panie nam się przedstawią do mikrofonów?
5: Ja się nazywam Monika Dudziak.
6: Ja jestem Marta Dzierżawska.
7: A ja jestem Monika Przedwojska.
1: I to jest nasza grupa, która dzisiaj będzie odkrywać z nami na Dzień Dziecka. Czym jest technologia? Czym jest technologia? No dobra, nasze Biedronki, to co? Kto jest najpierw odważny, żeby powiedzieć, zanim zaczniemy o technologii, jak ma na imię? Kto odważny do mikrofonu?
3: Ja!
1: No to już, zapraszam do mikrofonów tych odważnych. No.
3: Miłosz!
1: Miłosz, pięknie!
3: Ja!
1: No to dawaj, śmiało.
3: Nadia!
1: Nadia!
8: Pancia!
1: Chodź!
8: Pancia!
1: O! Chodź, tutaj mów.
8: Ja jestem Małgosia.
1: Małgosia.
9: Ja jestem Antosia.
1: Fantastycznie. Kogo tu jeszcze mamy?
10: Julka Kamil.
11: Ja jestem Malciniak.
1: Fantastycznie. Ktoś jeszcze nam tu chce
12: przedstawić? A ja Wojtek Jankowski.
1: O, fantastycznie jest i Wojtek. Kogo tu jeszcze mamy?
13: Ja jestem Natalka.
1: O, Natalka, pięknie. I kto jeszcze?
14: Ja, Julka.
1: Julka, pięknie.
15: Ja Olej, Zoi, Cesis.
1: Ojej, następna osoba.
16: Ja, Zosia.
17: A ja jestem tu Łapelski.
18: Zosia Kaczkowska.
1: Pięknie, pięknie. Czy wszyscy nam się przedstawili? Nasi dzisiejsi goście?
19: Nie, jeszcze.
1: Jeszcze nie? To chodźcie.
20: Miłosz. Pancia.
1: No dobra, słuchajcie. Słuchajcie, to teraz takie pytanie. Czy wy chodzicie do przedszkola? Pytanie proste. Tak czy nie?
3: Tak.
1: I powiedzcie mi, co w tym przedszkolu, jak macie czasami jakiś temat i panie wam coś pokazują, to na czym panie to pokazują? Jakich używają przyrządów? Co? Jak na przykład słuchacie czegoś albo coś oglądacie, to na czym to jest puszczane? Ktoś wie?
5: Małgosiu, na czym oglądamy w przedszkolu, jak mamy zajęcia, to co my używamy?
1: Co? To może panie pomogą, bo dzieci może nie wiedzą, że to jest technologia.
21: To jest tablica.
1: Tablica. Pięknie, właśnie.
5: To tablica multimedialna. Tej tablicy możemy używać do różnych rzeczy. Nie tylko do wyświetlania filmów, ale możemy tej tablicy również używać do programów i aplikacji. Do programów na przykład typu, podam pierwszy z brzegu, tablet, który był napisany przez naukowców na naszym uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. I tablet służy nam też do odkrywania i zgłębiania tematów i projektów, które je realizujemy. Dobra, słuchajcie, ale nie dotykamy mikrofonu, dobra? Do realizacji projektów. Aktualnie dzieci, Biedronki, powiedzcie, jaki projekt edukacyjny teraz realizujemy? Jak on się nazywa?
3: Dom!
5: I co my się możemy dowiedzieć podczas tego projektu edukacyjnego? Jak wygląda?
21: Babci dom.
5: Jak wygląda babci dom, jak wyglądają nasze domy? Dowiedzieliśmy się też, że domy wszystkie się między sobą różnią, prawda? Wybieramy się na wycieczki, zgłębiamy temat, zapraszamy ekspertów i do tego technologia też nam się przydaje, ponieważ ostatnio oglądaliśmy projekt domu, który tworzył architekt w specjalnym programie i to możemy wszystko na naszej tablicy multimedialnej obejrzeć.
1: Fantastycznie. I to jest właśnie technologia. Słuchajcie, słowo jest trudne, ale wy chyba tą technologię znacie doskonale, bo jak na przykład dzwonicie, to czego używamy do dzwonienia? Chcecie zadzwonić do babci, dziadka, cioci, wujka albo mamy, taty? No brawo! I ten telefon to też jest technologia. I na takim telefonie można też słuchać i oglądać i pracować. I to jest wszystko technologia. O, a to co mi wypadło z oka, słuchajcie, to jest soczewka, która też jest technologią. Nie ma to tamto, więc ja sobie ją teraz ubiorę, słuchajcie, żeby jej nie zgubić. Chwila, moment.
5: Znam temat, wypadło mi kiedyś podczas jazdy samochodem.
1: No, to ja teraz tylko jedną zgubiłam, ale już wróciła na swoje miejsce. Jak ktoś nie widział, to jest takie oczko dla mnie, bo ja mam trochę słaby wzrok i muszę mieć takie soczewki w oczach, żeby was dobrze widzieć, słuchajcie. To też jest technologia. Ale słuchajcie, bo wy jesteście przedszkolaki i pewnie jeszcze całe życie przed wami poznawania tej technologii, a ja jestem ciekawa, czy wy jesteście w stanie wymyślić, co wokół was tutaj i umiecie to nazwać, co byście też nazwali taką technologią, albo której używacie. Tak się rozejrzyjcie, czy tutaj coś widzicie? No, co takiego?
2: Komputer i głośnik.
1: O! Bardzo dobrze, mikrofon i głośnik, bo my do tego mikrofonu mówimy, żeby nas było słychać, a na głośniku puszczamy, żeby było nas słychać z kolei. A ponieważ jesteśmy w radio, to mikrofon jest najważniejszym narzędziem tutaj. I będziemy was po tym nagraniu audycji puszczać na takim narzędziu, na którym to będzie można odtworzyć. Ta audycja też będzie na YouTubie, więc jak rodzice będą chcieli was posłuchać, to będą sobie mogli włączyć. A czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Co tu mu się jeszcze kojarzy w tym studio z technologią? Albo tak w ogóle? O, przyciski, bardzo dobrze.
2: Komputer!
1: No? Nie? Jest dużo przycisków i one się świecą i komputer, bardzo dobrze, słuchajcie. I to wszystko, ale tak naprawdę technologia to nie tylko elektronika. Zobaczcie tam za wami, za plecami, dotknijcie ściany. Co tam jest na tej ścianie? Powiedzcie, czy ta ściana jest miękka, czy twarda? Ktoś do mikrofonu niech powie. I jakby się nazwali, to coś, co jest na ścianie. Ma ktoś jakiś pomysł, co to może... Jak to się może nazywać? Chcesz sprawdzić? To i sprawdź.
5: Powiedz, Małgosiu, jaka jest ta ściana? To musisz do mikrofonu.
1: Możecie wszyscy razem zawołać. Razem. Miękka, właśnie. A co to jest na tej ścianie? Jak myślicie? Jak byście to nazwali, to co jest na tej ścianie? Co? Co wam to przypomina? Co to może być? Taka poduszka jakby, nie? Taka poduszka. I słuchajcie, te poduszki na ścianach tu są nieprzypadkowo. One są po to, żeby tutaj nam dźwięk w studio nie dudnił, czyli żeby było nas ładnie słychać w mikrofonach. To jest wygłuszenie i te tuby, które tam widzicie i te pufy, na których tu siedzicie, to wszystko jest po to, żeby nas było lepiej słychać. I to też jest technologia, chociaż nie jest wcale elektroniczna. No, widzę, że tutaj trwa zgłębianie tych naszych poduszek na ścianach. Pianki dadzą radę, pianki są bardzo wytrwałe, jak się przyklei, to już nie da się ich odczepić.
5: Ale tak myślę, mam teraz takie przemyślenie, że odnośnie technologii, jak bardzo zmieniła się też praca nauczyciela w przedszkolu, bo na początku nauczyciel pracował tylko kartką, długopisem, ilustracją, swoim głosem, a w tej chwili, jeśli chodzi o technologię, to wszystko, co wymieniliśmy, super, ale telefon, który jest małym komputerem i my możemy nagrywać dzieci podczas zajęć i rodzice mogą zaobserwować po pierwsze, co się działo, jakich narzędzi używaliśmy, jaki temat zgłębialiśmy i jak zachowują się ich dzieci, co kiedyś było niemożliwe, żeby dojrzeć to podczas zajęć. A w tej chwili rodzic w każdej chwili może zobaczyć, co się dzieje na zajęciach.
1: No właśnie. Czy to dobrze, czy to źle?
9: jak tu byliśmy, nagrywaliśmy w radio, to rodzice na żywo też widzieli i oglądali to, co słyszeli w radio, bo ja to puszczałem na telefon. Na WhatsAppie.
1: Tak właśnie. Tak właśnie. No dobra, słuchajcie. Bo ja wam tylko chciałam opowiedzieć, ale nie zatykaj mi tutaj. Nie, nie zatykaj, nie zatykaj, nie zatykaj, nie zatykaj, bo tu mama mówi do tego mikrofonu, słuchajcie. I powiemy tak. Ponieważ my robimy taką audycję, w której opowiadamy o technologii, to was dzisiaj

0: wykorzystywać do czegoś innego. Jedni grają, drudzy pracują, trzeci oglądają. Co na telewizorze, Wojtuś, bo nie usłyszałam?
1: Bajki!
0: A bajki, no pewnie bajki też można oglądać na telewizorze.
2: Co to jest?
0: A co tutaj jest właśnie? Co to tutaj jest? Co tutaj się dzieje?
3: Co tu, Daniel, widzisz?
1: No?
4: Białe coś.
0: Białe coś. Słuchajcie, zobaczcie, kto tutaj może spojrzeć. Tu są takie słupki, słuchajcie, jak ktoś by tu chciał zajrzeć. I one tak podskakują. One podskakują, jak my mówimy.
3: To się nazywa konsoleta.
0: Ten cały tutaj, tak. I jak mówimy, to one skaczą, bo to znaczy, że nasz głos dudni. A jak ktoś popatrzy tutaj na ten monitor, na który ja patrzę, to tu też powstają takie paski, kreski. Widzicie tutaj?
1: Nie ma białe.
0: I to też pokazuje, jak działa nasz głos, to znaczy, jak go odbieramy. I potem, jak się sprawdza taką audycję albo ją obrabia, to widać, w których momentach na przykład coś wyciąć. A tutaj miga, żeby zobaczyć, jak mówimy. Są też przyciski, te, które tutaj są na czerwono zaświecone. One się świecą na czerwono wtedy, kiedy są włączone mikrofony.
3: Jeżeli... Każde takie światełko to jest
0: tak,
3: jeden
0: włączony mikrofon. Jak tutaj naciśniemy, to zgasło i ten mikrofon nie nagrywa.
3: Ten nie nagrywa teraz.
0: Tak. Ten mikrofon... Nie, Daniel, ty nie naciskaj. Mama naciska. Bo mama tutaj zarządza, albo tata może wcisnąć. Ale słuchajcie, my możemy też czasami porozmawiać z kimś przez telefon. Opowiemy... Dobra, słuchaj, opowiemy wszystkim, jak to jest normalnie, jak mama pracuje, a ty przy mamie siedzisz. Bo Daniel jest nauczony tak, że jak mama pracuje na komputerze, a Daniel jest wtedy w domu, to on za mnie wciska przyciski. I wciska różne literki na klawiaturze i wysyła maile, nie? My wtedy pracujemy razem. Dobra, słuchajcie, bo jesteście zmęczeni, nie będziemy was dłużej tutaj trzymać. Powiedzcie mi tylko, czy wam się dzisiaj podobała wizyta w radio?
5: Tak,
0: fantastycznie. To
6: coś innego, co nas spotyka codziennie, zupełnie.
0: To bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy.
6: Cieszymy, że nas zaprosiliście bardzo, bardzo się cieszymy, bo tak po prawdzie to my zawsze liczymy na to, że rodzice nam pokażą coś, co rozwija te dzieci, widzą, bo jeśli pójdziemy na enty plac zabaw, to jest fajne, ale wizyty w radio będą pamiętać, bo to jest coś zupełnie innego, zupełnie.
0: To bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że może komuś tam coś utkwi w tej głowie, może kiedyś będzie pracował w radio, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądało, jak ta technologia pójdzie do przodu, jak te radia będą wyglądać. A za dzisiaj wam ślicznie dziękujemy.
7: Dziękujemy, słuchajcie, Biedroneczki.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Dziękujemy i w radio się mówi, słuchajcie, do usłyszenia. Zawołacie do usłyszenia?
6: 3, 4.
8: Do usłyszenia!
0: Pięknie. A za dzisiejszą audycję dziękuję, Patrycja Kogut. I do usłyszenia za tydzień.
1: To nie, to
0: dobra. I to jest ten moment, Daniel. Będziesz mi mógł pomóc wyłączyć guziki. Robimy tak. Naciśnij wszystkie te 4 przyciski.
1: Nie.
0: Już nie chcesz?
1: Nie.
0: To ktoś inny ma wyłączyć?
3: Kto chce wyłączyć?
0: Kto chce wyłączyć?
3: To każdy,
0: każdy po jednym. Będą różne tak. Jeden. O, wciśnij tu. No to chodźcie. Tutaj, chodźcie.
3: I jeszcze
0: tutaj. Jeszcze tutaj.
9: Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień. Święta podróż z ruchem Focolari. Do dzisiejszej audycji zaprosiliśmy dzieci z przedszkola Boża Radość. Są tutaj z nami dwie grupy. Ile macie lat, Rozalka?
2: Ja mam 5.
1: Ty masz 5. A ty, Anielku, ile masz lat?
3: 6.
1: Ty masz 6. Właśnie, i takich mamy 16 dzieci z nami, które będą opowiadać o tym, jak one w swojej świętej podróży inspirują się kostką miłości. Kostka miłości powstała na podstawie myśli Kiary Lubik, dlatego jest nam bardzo bliska. A więc pytamy dzieci.
4: Przygotowaliśmy dla Was kilka pytań. Pierwsze z nich to, kto chciałby odpowiedzieć w ogóle, co to jest kostka miłości? Kto ma pomysł, jak to wytłumaczyć? Co to jest kostka miłości? Prosimy Maxa. Max, co to kostka miłości? Co to
5: jest? To jest miłość.
4: Miłość. Dobrze. Kto ma jeszcze pomysł na odpowiedź? Ula, proszę.
6: Tym się rzuca i wypada hasło.
4: A no właśnie. Tym się rzuca i wypada hasło. A Rozalka jakby to wytłumaczyła?
7: Że się rzuca codziennie rano i mówi jakieś słowo.
4: Dobrze, a jakie słowo dzisiaj wypadło? Czy dzisiaj rzucaliście kostką? Ula, Ulka, co dzisiaj było rzucone? Co dzisiaj wypadło na kostce?
6: Kochaj jak... kochaj wszystkich.
4: Kochaj wszystkich, jedno z haseł. A pamiętacie, jakie są inne hasła na kostce? Rozalka.
7: Kochać jako pierwszy.
4: Dobrze, Ania.
8: Kochać wszystkich.
4: Trzecie, proszę, Benio.
9: Kochać nieprzyjaciół.
4: Czwarte. Kogo my tam mamy? Jeszcze Ania i Dania. Proszę, Daniu.
10: Widzieć Jezusa drugim.
4: Dobrze. I jeszcze jedno hasło. Kto pamięta jeszcze jedno?
11: Ja powiem. Kochać nieprzyjaciół.
4: Kochać nieprzyjaciół. Dobrze. Aniu, zgadza się? Jest takie hasło kochać nieprzyjaciół?
12: Tak.
4: Dobrze. Zgoda. A po co w ogóle rzucacie kostką? Może Ulka?
6: Żeby się uczyć kochać.
4: Och, rozumiem. Benio, a ty dlaczego rzucasz kostkę?
9: Żeby kochać.
4: Żeby kochać. A Anielka ma jakiś pomysł, po co? Anielka jeszcze nie ma pomysłu. Rozaliu, po co rzucacie kostką każdego dnia?
7: Żeby kochać swoją rodzinę.
4: Żeby kochać swoją rodzinę. A kogo jeszcze trzeba kochać oprócz swojej rodziny? Diana.
7: Przyjaciół,
4: dobrze. Kogo jeszcze, Aniu? Kogo kochać oprócz przyjaciół i rodziny? Jaki masz pomysł?
7: Kuzyn.
4: Dobrze, Anielko, a kogo trzeba jeszcze kochać?
6: Babci i dziadka.
4: Dobrze, a w przedszkolu kogo trzeba kochać? Rozalka, jaki ty masz pomysł?
7: Kuzynkę.
4: Dobrze, dobrze, Aniu?
8: Ciocie.
4: Ciocie, dobrze, Ulka?
6: Całe przedszkole.
4: No pewnie całe przedszkole. Też czeka na miłość. Diana.
8: Kolegów.
4: Dobrze, kolegów w ogóle i tych w przedszkolu. Benio, a co ty byś chciał dodać?
9: Swój kraj.
4: Pewnie. Swój kraj też czeka na miłość. Ulka.
6: Ziemię.
4: Tak, ziemia też czeka na naszą miłość. Dobrze, Aniu.
8: Swoje miasto.
4: Swoje miasto. Dziękujemy za te odpowiedzi. Dobrze, a powiedzcie nam, czy któreś z tych haseł jest dla Was trudne? Które z tych haseł czasami może być trudne? Rozalko, dla Ciebie.
7: Kochać nieprzyjaciół.
4: Mhm. Benio, a dla Ciebie?
9: Ko- kochać wszystkich.
4: To może być trudne. A dla Ani co bywa trudne?
11: Kochać nieprzyjaciół.
4: Dobrze, i jeszcze Diana chce coś powiedzieć.
3: Kochać nieprzyjaciół.
4: Tak, tak. Aniu, a dla ciebie co bywa trudne?
12: Kochać nieprzyjaciół.
4: Anielko, dla ciebie?
13: Kochać nieprzyjaciół.
4: A dla Maxa?
14: Kochać wszystkich.
4: Kochać wszystkich dla ciebie jest trudne. Dobrze, zgoda, a powiedzcie mi, po co w ogóle kochać? Gdyby ktoś was zapytał, po co kochać? Jak sądzicie? Po co obdarzać się miłością, Beniu, jak uważasz?
9: Żeby trafić do nieba.
4: Aha, żeby trafić do nieba. Ktoś ma jeszcze pomysł, Diana? Po co kochać?
15: Żeby być dobrym.
4: Tak, żeby być dobrym. Aniu?
16: Żeby być wesołym.
4: No pewnie. Ulka?
17: Żeby umieć kochać.
4: Tak, to jest bardzo ważne, żeby to ćwiczyć. I jeszcze Ania chciałaby coś dodać.
18: Żeby innym, co zrobiliśmy miłość, było wesoło.
4: No pewnie, dobrze. A Anielka ma pomysł, po co kochać? Anielka słucha, wsłuchuje się w to, co powie Beniu. Beniu, po co jeszcze kochać?
9: Żeby nam było miło.
4: Żeby nam też było miło. Oczywiście, tu chodzi o taką wzajemność. Dobrze, a kto z was zrobił coś miłego dzisiaj czy ostatnio? Pomyślcie, co miłego? Aniu, co ty zrobiłaś dobrego?
11: Kiedy Rozala poszła do domu, to zostawiła sweter w przedszkolu, to ja jej przyniosłam.
4: Pięknie, zgoda. Dobrze, a ty co, Rozalko, zrobiłaś dobrego?
19: Kiedy Ignaś rozsypał ryż, to ja po niemu posprzątałam.
4: To było bardzo mądre. Max?
20: Ja chcę powiedzieć, że to pomógł Jasiu.
4: Aha, i w jaki sposób?
20: U niego zatyła maszynka w jamkę.
4: Aha, rozumiem. A Ulka? Co zrobiła dobrego?
21: Kiedy nie chciałam się bawić z Beatem, to się pobawiłam.
4: Tak, tak. To są właśnie czyny miłości, Benio?
9: Bawiłam się zgodnie z kolegą.
4: Zgodnie z kolegą. To wielka sztuka i wielka sprawa. Dobrze, zgoda. A mam jeszcze do was takie zapytanie. Może porozmawiajmy chwilę o dorosłych. Jak sądzicie, czy według was dorośli potrafią kochać? Benio.
9: Tak.
4: Jak to zauważasz? I po czym to widać, że dorosły kocha?
9: Że na przykład pomaga dziecku.
4: Tak. Zgoda, Rozalka.
22: Na przykład, gdy jak dziecko jest smutne, to przytula.
4: No pewnie, Aniu.
11: Jak na przykład dziecko się przewróci, to zawsze pomaga dorosły.
4: Tak, dorosły pomaga. Ulka.
23: Jeśli dziecko płacze, to rodzic pomoże.
4: Tak, rodzic pomoże, dorosły pomoże. Benio.
9: Zawsze dorosły dba o bezpieczeństwo młodszego.
4: Tak, dorosły o to bardzo dba. Aniu, powiedz mi proszę, jak dorośli dbają i okazują miłość?
24: Jak dziecko chce na przykład się napić albo coś, to rodzice to podają.
4: Tak, rodzice podają, troszczą się po prostu, troszczą się. No pewnie, dobrze. Czy macie pomysł, które hasło z kostki dorosłym najbardziej by się przydało? Najbardziej by się przydało, tak jak wam się wydaje. Benio, ty byłeś pierwszy, miałaś pierwszą rękę w górze.
9: Kochać wszystkich.
4: Kochać wszystkich, a dla Rozalki, która podpowiedź byłaby ważna?
25: Kochać nieprzyjaciół.
4: Dobrze, Aniu?
11: Kochać nieprzyjaciół.
4: A, to się ciągle tutaj przewija.
26: Kochać wszystkich.
4: Kochać wszystkich. Max.
11: Kochać nieprzyjaciół.
4: Kochać nieprzyjaciół. A Diana, co uważa? Tak, zgadza
27: kochać
4: się.
27: Kochać jako pierwszym.
4: O, to jest ciekawe też. Aniu?
28: Kochać nieprzyjaciół.
4: Zgoda. I Anielka?
29: Kochać nieprzyjaciół.
4: Dziękuję wam teraz za te odpowiedzi.
30: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolari.
4: Chciałabym wam zadać pytanie na myślenie, na wyobraźnię i jestem ciekawa waszych różnych pomysłów. ja rozpocznę zdanie, a wy spróbujcie to zdanie dokończyć albo coś dodać od siebie, jakiś pomysł, jakąś propozycję. Uwaga, to jest początek. Co by było, gdyby wszyscy ludzie przez jeden dzień byli dla siebie mili? Gabi, co ty uważasz?
0: By była wtedy miłość.
4: Wtedy by była miłość. Haniu?
1: Wtedy by się nie kłócili.
4: Wtedy by się nie kłócili. Michał, co by było, gdyby wszyscy byli dla siebie mili? Tego jednego dnia chociaż.
2: Żeby się razem bawili.
4: Razem by się bawili. No właśnie, Józku, co ty sądzisz? Co by wtedy było?
3: Wtedy mieliby dobre uczynki.
4: Tak, byliby gotowi na dobre uczynki. Dobrze, zgoda. A Zosia ma pomysł, co by wtedy było? Jeszcze nie przyszedł do niej pomysł. A co by było, uwaga, gdyby kostka miłości trafiła do kosmosu? Proszę, Gabi.
0: W kosmosie by panowała miłość.
4: Ach, jakie by to było niesamowite. Kosmos, czy kosmos czeka na miłość?
0: Tak.
4: Tak, tak jak my wszyscy. Dobrze. I jeszcze Michał chciał coś dodać. Co by było w tym kosmosie?
2: Rakieta.
4: Rakieta. Rakieta byłaby w kosmosie. No pewnie razem z miłością albo rakieta pełna miłości. To by się działo. To byłoby niesamowite. Dobrze. Gdyby chcieć dodać do kostki siódme hasło. Bo w kostce jest 6 haseł i one zostały wymienione. Kto ma pomysł na jeszcze jedno hasło w kostce? No, to jest takie duże pytanie. Gabi ma pomysł na jeszcze jedno hasło? Jeszcze nie ma takich pomysłów. Michał, twoja propozycja. Nowe hasło, kolejne hasło w kostce. No dobrze, zamieniamy pytanie. Proszę, Leon, twój pomysł.
5: Kochać bliźniego jak siebie samego.
4: Niesamowite. To jest jedno z najważniejszych. Równie ważne jak pozostałe, ale niesamowita propozycja. Dobrze, a teraz takie pytanie. Jak wygląda osoba, która kocha? Jak wygląda waszym zdaniem osoba, która kocha? Proszę.
0: Wszystkim pomaga.
4: Wszystkim pomaga. Jak jeszcze wygląda? Proszę, Józku.
3: Jest miła.
4: Dobrze, pomaga. Jest miła. Leon.
0: Wszystkich kocha.
4: Wszystkich kocha. Proszę, Gabi.
0: Pomaga, kiedy babcia się przewróci.
4: Tak. Jest pomocna, kiedy babcia się na przykład przewróci. Michał, jak wygląda taka osoba?
2: Ja bym, nie wiem, dziadek się przewrócił z zakupami.
4: Właśnie, to można mu pomóc. A gdyby chcieć narysować osobę, która kocha, to o czym trzeba by pamiętać? Co by tam na pewno było? Jaka by ta osoba była i jakby wyglądała? Czy ktoś ma pomysł? No, to jest takie niesamowite pytanie, ale może ktoś ma pomysł. Józku, jak by wyglądała na rysunku osoba, która kocha?
3: Pomagałaby komuś.
4: Pomagałaby komuś. Byłoby to pokazane, że ona akurat komuś pomaga. Dobrze, a powiedzcie mi, czy pomaganie wymaga odwagi? Mówicie o pomaganiu. Leon.
0: Tak.
4: Dobrze, a jak ty, Gabi, uważasz? Czy pomaganie wymaga odwagi?
0: Tak.
4: Wymaga odwagi. A kto ostatnio był odważny z was w pomaganiu? Przypomnijcie sobie sytuację, może wam się uda. Czy jakaś sytuacja wymagała odwagi od was w ostatnim czasie, a może dzisiaj? Odwaga. A powiedzcie mi, jak wygląda szczęśliwa rodzina?
0: Jest uśmiechnięta.
4: Właśnie, o to mi chodziło, o ten uśmiech. Dobrze, Michał, jak wygląda szczęśliwa rodzina?
2: Zakocha siebie.
4: Kocha siebie nawzajem. Gabi?
0: Pomaga sobie.
4: Pomaga sobie, dobrze. I jest uśmiechnięta i wszyscy sobie pomagają. Tak wygląda szczęśliwa rodzina. Dobrze, zgoda. Może przejdźmy teraz do Dnia Dziecka. Czeka Was bardzo duże święto. Duże święto, 1 czerwca, taki szczególny dzień dla wszystkich dzieci. Macie pomysł, jak wyglądałby najpiękniejszy Dzień Dziecka? Jakby wtedy musiało być od rana do wieczora? Jakby mógł wyglądać? Proszę, Marysiu, Dzień Dziecka.
6: Wszyscy byliby weseli.
4: Tak, wszyscy byliby weseli. Leon miał podobny pewnie pomysł. Proszę, Józku, jakby wyglądał ten niesamowity Dzień Dziecka?
7: Wesoło.
4: Wesoło, to jest rzeczywiście ważne. Michał, dla ciebie ten szczególny Dzień Dziecka?
8: Żeby pomóc przygotować talerze.
4: A, pomóc przygotować talerze, czyli dobre uczynki w ciągu Dnia Dziecka. Haniu, Dzień Dziecka według ciebie taki wyjątkowy i piękny.
10: By się bawili.
4: Tak, wspólna zabawa. Gabi.
12: Pomagaliby sobie.
4: To się nam tak łączy w takie połączenie właśnie radości, pomagania, wspólnej zabawy. A w co najbardziej lubicie bawić się razem, skoro ten dzień dziecka byłby dniem zabawy? W co lubicie się bawić? Leon, w co ty się lubisz bawić? W co ty się lubisz bawić z innymi?
13: W chowanego.
4: Gabi, w co ty się lubisz razem bawić?
14: Klockami.
4: A jakimi klockami?
14: Magnetycznymi.
4: Dobrze, Józku, w co ty się lubisz bawić?
15: W berka.
4: Powtórz.
15: W berka.
4: W berka, już usłyszałam. Michał, a ty?
16: Lego.
4: W Lego, dobrze. A Hania ma ulubioną zabawę?
17: Magnetycznymi klockami.
4: Rozumiem, magnetyczne klocki. Zośka, Zosia, proszę.
27: W berka,
4: dobrze. A Marek lubi się w coś bawić? Marku?
31: Klockami Lego.
4: Dobrze, czy wszystkie dzieci powiedziały, w co lubią się bawić? Wszystkie. Takie pytanie a propos Dnia Dziecka i prezentów. Czy miłość może być prezentem? Haniu?
32: Tak.
4: Może być prezentem. A ty, Leon, co sądzisz?
33: Tak.
4: Może być. To już druga osoba uważa, że miłość może być prezentem. Józku?
34: Też może być.
4: Też tak uważasz. Dobrze, a Marysia?
35: Też może być.
4: To musimy to zapamiętać, że miłość może być prezentem. I jeszcze jedno pytanie. A czy uśmiech może być prezentem? Michał?
36: Zabawa.
4: Zabawa. Dla ciebie bardziej zabawa. A dla Zosi?
37: Tak.
4: Dobrze. Leon?
38: Tak.
4: Dobrze. A Józek? Uzgadniamy, czy uśmiech może być prezentem. Józku?
39: Tak.
4: Dobrze. A czy Gabi?
40: Tak.
4: No to wszyscy się zgadzamy, że i miłość, i uśmiech mogą być prezentami. Będziemy już powoli kończyć. Chciałabym poprosić, tak na zakończenie, kto z Was chciałby złożyć życzenia ludziom całego świata? Czego warto by życzyć ludziom całego świata? I z okazji Dnia Dziecka, i tak w ogóle. Leon, czego ty byś chciał życzyć?
41: Dużo zdrowia.
4: Dobrze. Józku, co ty proponujesz?
42: Kochać wszystkich na świecie.
4: Kochać wszystkich na świecie, zgoda. Haniu?
43: Kochać wszystkich z miłością.
4: Kochać z miłością. Proszę, Marysiu.
44: Życzyć im miłości.
4: Miłości, niesamowite. Daria. Gabi, przepraszam.
45: Dużo miłości.
4: A Michał?
46: Dużo słodkości, cukierków.
4: Dobrze. A Marku, czego ty byś życzył wszystkim ludziom na świecie? I z okazji Dnia Dziecka, i tak w ogóle?
47: Nie wiem.
4: Jeszcze nie wiesz. Dobrze. Myślę, że Michał, tak?
48: Prezentów,
4: no pewnie zawsze są miłą niespodzianką. Dobrze, będziemy powoli kończyć. Dziękujemy Wam, młodzi radiowcy, młodzi rozmówcy. Dobrze było Was posłuchać, spędzić z Wami wspólny czas. Pochwała dla całej grupy, dla wszystkich, którzy spróbowali wziąć udział i wypowiedzieć się na różne tematy. Dziękujemy ciociom, opiekunkom. Brawo dla wszystkich. Proponuję oklaskami zakończyć audycję. Brawo dla

Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza, a moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dotyczy żalu niedoskonałego i żalu doskonałego. Czym są te dwa rodzaje żalu? Na czym one polegają?
2: Żal za grzechy, jako jeden z warunków dobrej spowiedzi, to jest bardzo ważna sprawa w życiu każdego chrześcijanina. I w tym żalu za grzechy ogólnie nie chodzi tylko o smutek po zrobieniu czegoś złego, ale o takie wewnętrzne uznanie, że zrobiłem źle, oddaliłem się od Pana Boga przez to, zraniłem niejednokrotnie drugiego człowieka, gdzieś zraniłem własne sumienie, no i chcę wrócić na dobrą drogę. I w tradycji Kościoła mówimy właśnie o żalu doskonałym i mówimy o żalu niedoskonałym. Ten żal doskonały, on w pełni wypływa z miłości do Boga. To znaczy, że człowiek żałuje, bo rozumie, że grzech jest odrzuceniem miłości Boga. I w tym żalu doskonałym człowiek nie myśli przede wszystkim o karze, nie myśli o wstydzie czy o konsekwencjach, ale o tym, że zranił relację z kimś, kogo kocha, komu na nim zależy. I to jest właśnie ten żal doskonały. Można go porównać też do sytuacji człowieka, który nie mówi tylko, że boję się kary, ale mówi: przykro mi, bo zawiodłem kogoś, kto na mnie polegał, kto mnie kocha i kto mi bardzo mocno ufa, kto mi kibicuje. Natomiast żal niedoskonały jest także prawdziwym żalem, ale jego motywacja jest nieco inna. Przy żalu niedoskonałym człowiek żałuje, bo boi się skutków grzechu, to znaczy boi się kary, boi się potępienia, boi się czasami utraty pokoju sumienia, że sumienie ciągle coś mu będzie wyrzucać, boi się takiego duchowego niepokoju, więc jest w tym trochę inny obraz miłości, miłości niepełnej, ale wtedy już człowiek widzi, że grzech nie prowadzi go do czegoś dobrego, ale wręcz przeciwnie, prowadzi go do zła. I to może być też dobry i ważny początek nawrócenia. A więc ten żal niedoskonały nie jest czymś bezużytecznym, bo Kościół uznaje go jako wystarczający do ważnej spowiedzi, jeżeli człowiek naprawdę chce się odwrócić od grzechu i chce poprawić, ma mocne postanowienie poprawy. Oczywiście ten dojrzalszy żal, czyli ten żal doskonały, rodzi się z miłości, ale Bóg przyjmuje człowieka także wtedy, gdy jego miłość jeszcze jest niedoskonała. Ważne, że robi ten pierwszy krok i chce ratunku i do Pana Boga przychodzi. Więc najprościej można by to ująć tak, że żal niedoskonały to żal, w którym mówimy: żałuję, bo widzę, że grzech mnie niszczy. Natomiast żal doskonały to wtedy, kiedy człowiek mówi: żałuję, bo kocham Boga i nie chcę od Niego odchodzić, nie chcę się odczepić od Jego miłości, ale chcę zerwać ze złem i chcę zacząć od nowa. I myślę, że to jest bardzo ważne w życiu chrześcijańskim, żebyśmy chcieli ciągle zaczynać od nowa.
0: Zapytaj księdza. To była powtórka.

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bazylii Wielki powiedział: Maryja jest jak kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to schronisko.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To jest powtórka. To była powtórka. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wierna. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatę.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co,
0: nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki,
3: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziękczynienie i uwielbienie to istotne elementy chrześcijańskiej modlitwy, które dzięki Wam zostały odkryte przez wielu wiernych, powiedział papież na audiencji dla odnowy w Duchu Świętym. Kryzys demokracji zaczyna się od zapomnienia o Bogu, przypomniał Leon XIV członkom fundacji Centesimus Annus. Magnifica Humanitas to nie odrzucenie sztucznej inteligencji, ale wezwanie do jej odpowiedzialnego używania, uważa ksiądz profesor Józef Kloch. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Nie ulegajcie pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy ani osobistego prestiżu, zaapelował Leon XIV podczas pierwszego spotkania z katolicką odnową charyzmatyczną. Przypomniał, że prawdziwa odnowa rodzi się z działania Ducha Świętego, modlitwy, miłości do ubogich i służby Kościołowi.
2: Leon XIV wskazał na dwa charakterystyczne elementy duchowości charyzmatycznej. Modlitwę uwielbienia oraz żywą relację ze Słowem Bożym. Najmocniejsze słowa papieskiego wystąpienia dotyczyły jednak zagrożeń, które mogą osłabić autentyczność chrześcijańskiego świadectwa. Pielęgnujcie harmonię i współpracę między wspólnotami. Uważajcie, aby nigdy nie ulec pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy, ani osobistego prestiżu.
1: W audiencji uczestniczył delegat Episkopatu Polski do spraw odnowy, biskup Piotr Wawrzynek.
3: W czasie tego spotkania Ojciec Święty potwierdza, czym jest odnowa. Odnowa jest taką rzeką życia dla Kościoła, jest pewnym normalnym formą duszpasterstwa, który musi się wpisać w doświadczenie wspólnoty Kościoła po to, żeby ją odnawiać, ożywiać i pociągać.
1: Współczesne kryzysy demokracji i rosnące podziały społeczne mają swoje źródło w kryzysie antropologicznym i zapomnieniu o Bogu, powiedział Leon XIV na audiencji dla fundacji Centesimus Annus.
4: Leon XIV przypomniał, że trudne doświadczenia skłaniają człowieka do stawiania fundamentalnych pytań o sens życia, przyszłość i kierunek rozwoju społeczeństw. Papież odwołał się również do nauczania świętego Augustyna o dwóch miastach. Wyraził przekonanie, że za współczesnym kryzysem demokracji kryje się kryzys antropologiczny, wynikający z zapomnienia o Bogu.
1: Encyklika Leona XIV Magnifica Humanitas nie jest głosem przeciwko sztucznej inteligencji, ale wezwaniem do jej odpowiedzialnego używania. Tak papieski dokument odczytuje ksiądz profesor Józef Kloch z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W rozmowie z Vatican News szef sekcji Kościół wobec AI w Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że papież nie traktuje AI jako zagrożenia samego w sobie.
5: Nigdzie nie znalazłem w encyklice negatywnej opinii o sztucznej inteligencji jako takiej. Oczywiście są również i takie uwarunkowania, i takie okoliczności wykorzystywania AI, że to zagrożenie istnieje. Ale to zależy od tego, w jaki sposób będzie człowiek tę technologię wykorzystywał.
1: Przypominamy, że encyklikę Magnifica Humanitas można odsłuchać bezpłatnie jako audiobooka na polskiej stronie Vatican News.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Dzień dobry, minęła godzina 18. Mamy sobotę, czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z audycją ze starej płyty. Ostatnio grałem dla was muzykę z Austrii, no i to był taki jednoodcinkowa podróż do tego w sumie niedalekiego kraju od nas, no ale teraz wybierzemy się w długą podróż aż do Australii, no i postaram się, słuchajcie, nie pomylić się do samego końca. Dzisiaj muzyka z Australii będzie grana tylko z lat 70. Planuję kolejne odcinki, więc najprawdopodobniej inne dekady także będą przeze mnie grane. No ale dzisiaj, tak jak wspomniałem, lata 70. No i na samym początku pojawiły się dwa utwory od duetu Madden and Harris. Ten duet wydał w 1975 roku swój jedyny krążek Fool's Paradise. Z tego wydawnictwa zagrałem wam miniaturkę Cool September, a następnie Wishes. Utwór Wishes to była piosenka otwierająca to wydawnictwo, a Cool September to był utwór właściwie pod koniec płyty albo przed taką suitą, która wypełniała końcówkę tego krążka. No i ciekawostka, Madden and Harris to jest duet, można by powiedzieć, że mistrz i uczeń, dlatego że Peter Harris to był nauczyciel Dave'a Maddena, no i razem stworzyli właśnie duet Madden and Harris. Co prawda działali krótko, no ale ważne jest to, że zostawili po sobie płytę Fool's Paradise, a ja bardzo się cieszę, że mogłem ją dla was zagrać. Były klimaty folkowe przed chwilą, no to teraz będzie bardziej rockowo.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami grupa The Master's Apprentices, prosto z krążka z 1971 roku. To była trzecia płyta tego australijskiego zespołu. Sam krążek nosił nazwę Master's Apprentices, chociaż w Australii ta nazwa była nieco inna, bo w Australii ten krążek nosił nazwę Choice Cuts, no i na pewno byłoby to troszeczkę łatwiejsze do wymówienia. Za nami utwór, który promował to wydawnictwo, czyli Because I Love You. Na samym krążku znajdziemy 10 kompozycji. Jedną już zagrałem dla was, resztę musicie, albo może i powinniście nadrobić we własnym zakresie. Teraz już przechodzimy do nieco innych klimatów i przechodzimy również do drugiej połowy lat 70., a dokładniej do zespołu Flesh and the Pan, który powstał w roku 1976. Pierwsza płyta pojawiła się pod koniec roku 1978. No i na tym krążku znalazły się dwa pierwsze utwory wydane przez Flesh and the Pan. Te utwory pojawiły się w pierwszym roku działalności grupy, czyli właśnie w roku 1976. Zagram wam teraz Walking in the Rain, a także Hey St. Peter. Jeżeli chodzi o sam singiel, który pojawił się jako pierwszy, no to Hey St. Peter było stroną A, a Walking in the Rain było stroną B, no ale tutaj tak przewrotnie odwrócimy tego winyla, no i zagramy sobie właśnie najpierw stronę B, czyli Walking in the Rain, a następnie Hey St. Peter. Flesh and the Pan w audycji ze starej płyty. Zapraszam was bardzo gorąco.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami grupa Flesh and the Pan prosto z debiutanckiego krążka wydanego w roku 1978, chociaż utwory, które pojawiły się przed chwilą, zostały wydane tak naprawdę jeszcze w roku 1976. Walking in the Rain, a także Hey St. Peter to muzycznie za nami. Ciekawostka a propos utworu Walking in the Rain, został on skoverowany parę lat później przez Grace Jones na jej albumie Night Clubbing. Może kiedyś zagramy wersję Grace Jones, no ale dzisiaj pojawił się oryginał. Był rok 1978, no i w tym roku zostaniemy. No i będzie teraz grupa, która oryginalnie nazywała się Kid Galahad and the Eternals. No, piękna nazwa, bardzo, bardzo angielsko brzmiąca, no ale grupa chyba poszła po rozum do głowy i zmieniła swoją nazwę na The Saints. No i działała ona od roku 1973 właśnie do roku 2022. Bardzo wiele osób przewinęło się w składzie tej grupy, no ale takim żelaznym członkiem tego zespołu był wokalista Chris Bailey. No i również bogata dyskografia, jeżeli chodzi o grupę The Saints. Ja wam zagram utwór z drugiej płyty tego australijskiego zespołu. Sama płyta nosiła nazwę Eternally Yours. No i zagram utwór, który otwierał tę płytę, czyli Know Your Product. Słuchacie audycji ze starej płyty, a przed wami grupa The Saints.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami grupa The Saints, prosto z drugiego krążka Eternally Yours, wydanego w roku 1978. Za nami utwór, który otwierał tę płytę, czyli Know Your Product. Ciekawostka a propos tego utworu jest taka, że Kurt Cobain z zespołu Nirvana, tworząc swoje top 50 albumów utworu, właśnie umieścił tę kompozycję na swojej liście. No i na sam koniec dzisiejszego programu również będziemy w roku 1978. Ten zespół na swój międzynarodowy sukces musiał poczekać jeszcze do lat 80., no ale zaczęli tworzyć jeszcze pod koniec lat 70. No i właśnie w roku 78 pojawił się debiutancki krążek zespołu Midnight Oil. No i właśnie z tego krążka zagram wam utwór, który promował debiut Australijczyków, czyli Run By Night. Midnight Oil na sam koniec dzisiejszego programu, w którym grałem Australię prosto z lat 70. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze muzyczne spotkanie w audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Słyszymy się już za tydzień w sobotę tuż po godzinie 18. Na sam koniec Midnight Oil i Run By Night. Dzięki wielkie za dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: A nie wysyłali jakich podjazdów na tę stronę rzeki? Na tę stronę ani jeden nie wyszedł. Wysłali ale ku swojej piechocie, która odełku nadciąga. Dobrze, rzekł Kmicic. I zjechał z pagórka, przykazawszy podjazdowi taić się dalej w trzcinach. Sam ruszył ile tchu w koniu z powrotem do chorągwi. Pan Gosiewski właśnie na koń siadał, gdy Babinicz nadjechał. Prędko opowiedział mu młody rycerz, co widział i jaka jest pozycja okolicy. Hetman wysłuchał relacji z wielkim zadowoleniem i nie mieszkając chorągwie ruszył. Ale tym razem poszła naprzód Babiniczowa watacha, za nią litewskie, więc Wojniłowicza, Laudańska, własna pana Hetmanowa, trzy księcia Michała Radziwiła, Korsakowa i inne. Orda pozostała za nimi, bo o to usilnie Hasun Bey prosił, obawiając się, czy lud jego pierwsze natarcie ciężkiej jazdy wytrzyma. Miał także inne wyrachowanie. Oto chciał, aby podczas gdy Litwa uderzy na czoło wojsk, on z Tatary mógł ogarnąć tabor, w którym łupu najobfitszego się spodziewał. Pan Hetman zezwolił, słusznie mniemając, że ordyńcy miękko by może uderzali na komunik, ale wpadną jak wściekli na tabor i popłoch wzniecić mogą, zwłaszcza, że konie pruskie mniej były straszliwego ich wycia zwyczajne. We dwie godziny, jak przepowiedział Kmicic, stanęli przy owym wzniesieniu, z którego podjazd zaglądał w okopy, a które teraz pochód wszystkich wojsk zasłaniało. Chorąży na widok zbliżających się wojsk skoczył jak piorun z wiadomością, że nieprzyjaciel, pościgawszy straże z tamtej strony rzeki, już wyruszył i że właśnie koniec ogona taboru wychodzi z okopu. Usłyszawszy to, pan Gosiewski wyciągnął buławę z tulei przy kulbace i rzekł: to już zawrócić nie mogą, bo wozy drogę zasłaniają. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie ma się już po co dłużej ukrywać. I skinął na Buńczucznego. A ów Buńczuk podniósł w górę i począł nim machać na wszystkie strony. Na ten znak wszystkie Buńczuki poczęły się kołysać. Huknęły trąby i krzywuły. Zawrzały tatarskie piszczałki. Zadźwięczały litaury. 6000 szabel rozbłysło w powietrzu i 6000 gardzieli krzyknęło: Jezus Maria! Aua, hu, aua! Za czym chorągiew za chorągwią wynurzyła się rysią zza wzniesienia. W waldekowym obozie nie spodziewano się tak prędko gości, bo ruch powstał gorączkowy. Bębny poczęły huczeć nieustającym grzmotem. Pułki zwracały się frontem ku rzece. Gołym już okiem można było dostrzec przelatujących między regimentami generałów i pułkowników. We środku zajeżdżano co duchu z armatami, by je odprzodkować ku rzece. Po chwili oba wojska nie były już więcej od siebie jak o 1000 kroków. Dzieliło je tylko błonie rozległe, środkiem którego płynęła rzeczka. Chwila jeszcze i pierwsza smuga białego dymu wykwitła od strony pruskiej ku Polakom. Bitwa była rozpoczęta. Pan Hetman sam skoczył ku Kmicicowej watarze. Następuj, mości Babinicz! Następuj w imię Boże! Ot na tę ścianę! I buławą wskazał błyszczący pułk rajtari. Za mną! Skomenderował pan Andrzej. I ścisnąwszy konia ostrogami, ruszył w skok z miejsca ku rzece. Nim jedno strzelenie z łuku przebiegli, konie już wzięły pęd największy i biegły ze stulonymi uszami, wyciągnięte jako harty. Jeźdźcy pochyleni na karkach wyjąc, smagali jeszcze rumaki, które już ziemi zdawały się nie tykać. Tymże impetem wpadli w rzekę, która ich nie wstrzymała, bo trafili na obszerny brud, zupełnie płytki i piaszczysty. Dopadli drugiego brzegu i skoczyli ławą dalej. Widząc to, pułk pancernej rajtari ruszył ku nim, z początku stępą, potem rysią i nie szedł prędzej, tylko gdy watacha zbliżała się już na 20 kroków, rozległa się komenda Feuer i tysiące ramion zbrojnych w pistolety wyciągnęło się ku nadbiegającym. Wstęga dymu przeleciała z jednego końca szeregu w drugi. Potem dwie ławy jeźdźców i koni uderzyły o siebie z łoskotem. Konie wspięły się w pierwszym uderzeniu. Nad głowami walczących zamigotały przez całą długość linii szable, jakby wąż błyskawiczny przeleciał z końca w koniec. Złowrogi dźwięk żelaza o hełmy i pancerze to słyszano aż na drugiej stronie rzeki. Zdało się, że to w kuźnicach młoty biją w stalowe blachy. Linia wygięła się w jednej chwili w półksiężyc, bo gdy środek rajtarii ustąpił zepchnięty pierwszym natarciem, skrzydła, na które mniejszy impet przyszedł, stały ciągle na miejscu. lecz i w środku pancerni żołnierze nie pozwolili się rozerwać i rozpoczęła się rzeźba straszliwa. Z jednej strony lud olbrzymi, przybrany w blachy, opierał się całą potęgą ciężaru koni. Z drugiej szara ćma tatarska parła go siłą nabytego rozpędu, siekąc i tnąc taką niepojętą szybkością, jaką tylko nadzwyczajna lekkość i ciągła wprawa dać może. Jak gdy ćma drwali rzuci się na las sosen gonnych, słychać tylko huk siekier i raz w raz wyniosłe drzewo jakieś spada w dół z trzaskiem straszliwym, tak co chwila któryś z rajtarów pochylał błyszczącą głowę i zwalał się pod konia. Szable kmicicowych migotały im w oczach, oślepiały ich, furkały koło twarzy, oczu, rąk. Daremnie potężny żołnierz wzniesie do góry ciężki miecz. Nim go opuści, już czuje zimne ostrze przenikające w ciało, więc miecz wysuwa mu się z ręki, a sam pada krwawym obliczem na kark koński. I jako stado ust napadnie w ogrodach człowieka, który chciał owoce otrząsać, próżno ten trzepie rękoma, wywija się, uchyla. One umieją przeniknąć do twarzy, szyi i każda wbija weń ostrze kujące, tak ów zaciekły, a w tylu bojach wyćwiczony lud kmicicowy rzucał się oślep, ciął, kąsał, kłuł, szerzył strach i śmierć coraz natarczywiej, o tyle właśnie przewyższając swych przeciwników, o ile biegły mistrz w rzemiośle przewyższa choćby silniejszego od siebie chłopa, któremu praktyki brakuje. Więc poczęła rajtaria coraz gęstszym padać trupem i środek, w którym walczył sam kmicic, rzedniał tak bardzo, iż lada chwila mógł już się przerwać. Krzyk oficerów zwołujących w nadwątlone miejsce żołnierzy ginął w zgiełku i dzikich wrzaskach. Szereg nie zaciskał się dość szybko, a kmicic parł coraz potężniej. Sam zbrojny w stalową kolczugę, którą od pana Sapiechy dostał w darze, walczył jak prosty żołnierz, mając za sobą młodych kiemliczów i sorokę. Ci na zdrowie pana baczenie mieli dawać i coraz to któryś odwrócił się w prawo lub lewo, zadając cios okropny, a on rzucał się na swym cisawym koniu w gęstwę największą i wszystkie tajemnice pana Wołodyjowskiego posiaduszy, a siłę mając olbrzymią, gasił żywoty ludzkie jak świece. Czasem całą szablą uderzy, czasem ledwie końcem dosięgnie, czasem ledwie kółeczko niewielkie, a jako piorun szybkie zatoczy i rajtar leci głową w dół pod konia, jakby go grom zmiótł z kulbaki. Inni cofają się przed strasznym mężem. Wreszcie ciął pan Andrzej przez skroń chorążego, a ten zapiał tylko jak zarzynany kur i chorągiew z ręki wypuścił. I w tej chwili środek się przerwał, a pomieszane skrzydła uczyniły dwie kupy bezładne i cofające się szybko ku dalszym liniom wojsk pruskich. Kmicic spojrzał przez rozerwany środek w głąb pola i nagle ujrzał regiment czerwonych dragonów, lecący jak wicher w pomoc rozerwanej rajtarii. Nic to, pomyślał. Za chwilę Wołodyjowski tym brodem przyjdzie mi w pomoc. Tymczasem rozległ się huk armat tak gwałtowny, że ziemia zatrzęsła się w posadach. Muszkiety poczęły grzechotać od okopu aż hen do najbardziej wysuniętych szeregów nieprzyjacielskich. Całe pole pokryło się dymem i w tymże dymie wolontarze kmicicowi wraz z Tatarami szczepili się z dragonią. Ale od strony rzeki nikt nie przybywał na pomoc. Pokazało się, że nieprzyjaciel umyślnie puścił kmicicową watachę przez brud, następnie począł go zasypywać tak straszliwie z dział i muszkietów, że żywa noga przejść nie mogła. Pierwsi poszli ku niemu ludzie pana Korsaka i powrócili w nieładzie. Druga Wojniłowiczowska doszła do półbrodu i cofnęła się. Wprawdzie zwolna, bo był to królewski pułk, jeden z najdzielniejszych w całym wojsku, ale ze stratą 20 towarzystwa znakomitej szlachty i 90 pocztowych. Woda w szczerku, który stanowił jedyne tylko przejście przez rzekę, pluskała tak pod uderzeniami kul, jak pod ciężkim ulewnym deszczem. Armatnie przelatywały na drugą stronę, rozrzucając tumany piasku. Sam pan Podskarbi nadjechał skokiem i popatrzywszy uznał, że niepodobna, by jeden żywy człowiek mógł przedostać się na brzeg przeciwny. A jednak mogło to stanowić o losach bitwy. Toteż czoło hetmana zachmurzyło się srodze. Przez chwilę patrzył przez perspektywę na całą linię wojsk nieprzyjacielskich i krzyknął na ordynansa. Ruszaj do Hasunbeja, niechaj orda, jako może, przeprawi się przez głęboki brzeg i na tabor niech uderzy. Co w wozach znajdą, to ich. Armat tam nie masz, jedno z rzeką będą mieli robotę. Oficer skoczył ile tchu w koniu. Hetman zaś posunął się dalej, gdzie pod wierzbiną na łące stała chorągiew laudańska i zatrzymał się tuż przed nią. Wołodyjowski stał na jej czele posępny, ale milczący. Juno w oczy hetmańskie patrzył, a wąsikami ruszał. Co myślisz, Waść? Spytał hetman. Przeprawią się Tatarzy? Tatarzy przeprawią się, ale Kmicic zginie, rzekł Wołodyjowski. Na Boga! Krzyknął nagle hetman. Ten Kmicic, żeby jeno miał głowę na karku, mógłby bitwę wygrać, nie zginąć. Wołodyjowski nie odrzekł nic. Jednakowoż pomyślał w duszy. Nie trzeba było puszczać albo żadnej chorągwi za rzekę, albo pięć. Przez chwilę hetman znów patrzył przez perspektywę na daleki zamęt, który za rzeką sprawował pan Kmicic. Wtem mały rycerz, nie mogąc dłużej ustać, przysunął się i trzymając szablę ostrzem do góry, rzekł: Wasza dostojność, gdyby rozkaz, to ja bym jeszcze tego brodu spróbował. Stać, odrzekł dość ostro pan podskarbi. Dość, że tamci zginą. Giną już, rzekł Wołodyjowski. Rzeczywiście zgiełk stał się wyraźniejszy i potężniał coraz bardziej. Widocznie Kmicic cofał się na powrót ku rzece. Na Boga, tegom chciał! Krzyknął nagle pan hetman i skoczył jak piorun ku wojniłowiczowskiej chorągwi. Pan Kmicic zaś cofał się rzeczywiście. Po uderzeniu na czerwonych dragonów ludzie jego cieli się z nimi, ostatka sił dobywając, lecz tchu już brakło im w piersiach, zmachane ręce mdlały, trup padał coraz gęściej i tylko nadzieja, że odsiecz zza rzeki przyjdzie lada chwila, podtrzymywała w nich jeszcze ducha. Tymczasem upłynęło pół godziny i okrzyk bij nie dawał się słyszeć. Natomiast czerwonym dragonom skoczył na odsiecz błogosławowy pułk ciężkiej jazdy. Śmierć idzie, pomyślał Kmicic, widząc ich zajeżdżających z boku. Lecz był to żołnierz, który do ostatniej chwili nie wątpił nigdy nie tylko o swoim życiu, ale i o wygranej. Długa i hazardowna praktyka dała mu także wielką znajomość wojny, więc nie tak szybko wieczorna błyskawica zapala się i gaśnie, jak Kmicicowi mignęła w głowie myśl następująca. Widocznie przez brud do nieprzyjaciela przedostać się nie mogą, a skoro nie mogą, to im go podprowadzę. Więc że pułk bogusławowy nie był już dalej jako 100 kroków, a idąc całym pędem, lada chwila mógł uderzyć i roznieść jego Tatarów, pan Andrzej podniósł piszczałkę do ust i świsnął tak przeraźliwie, że aż najbliższe konie dragońskie osadziły się na zadach. Świst powtórzyły natychmiast inne piszczałki starszyzny tatarskiej i nie tak prędko wicher zakręca piaskiem, jak prędko cały czambu zwrócił konie do ucieczki. Niedobitki Rajtari, Czerwona Dragonia i Pług Bogusławowy kopnęły się za nimi z kopyta. Krzyki oficerskie naprzód i Gott mit uns zagrzmiały jak burza i stał się cudny widok. Na rozległej grodzi pędził bezładny i pomieszany czambuł wprost do zasypywanego kulami brodu i rwał, jakby go skrzydła niosły. Każdy ordyniec przyległ był do konia, rozpłaszczył się, pochował w grzywie i karku, tak iż gdyby nie chmura strzał lecących ku Rajtari, rzekłbyś, iż same konie bez jeźdźców biegną. Za nimi z hukiem, krzykiem i tententem biegł lud olbrzymi, migocąc wzniesionymi w prawicach mieczami. Brud był coraz bliżej. Biegli staje, pół jeszcze i widocznie konie tatarskie dobywały już ostatnich sił, bo odległość między nimi a Rajtarią poczęła się zmniejszać szybko. W kilka minut potem pierwsze rajtarskie szeregi poczęły już siec mieczami zmykających na ostatku Tatarów. Brud był tuż, tuż. Zdawało się, że w kilku skokach konie go dosięgną. Nagle stało się coś dziwnego. Oto gdy czambuł dobiegł brodu, przeraźliwy świst piszczałek rozległ się znowu na skrzydłach czambułu i cała watacha, zamiast wpaść w rzekę, aby na drugim jej brzegu szukać ocalenia, rozdzieliła się na dwie kupy i z szybkością stada jaskółek skoczyła w prawo i w lewo wzdłuż jej biegu. Lecz jadące na ich karkach ciężkie pułki, których konie wzięły już największy rozpęd, wpadły tąż samą siłą w brud. I dopiero w wodzie już jeźdźcy poczęli hamować rozhukane rumaki. Artyleria, która dotąd zasypywała szczerk deszczem żelaza, umilkła nagle, aby swoich nie razić. Lecz tej właśnie chwili czekał jak zbawienia hetman Gosiewski. I jeszcze Rajtarie nie dotknęły prawie wody, gdy straszna królewska chorągiew Wojniłowicza ruszyła ku nim jak huragan. Za nią Laudańska, za nią Korsakowa, za nimi dwie hetmańskie. Za nimi Wolentarska, za nią pancerna księcia krajczego Michała Radziwiła.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
3: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu!
0: Po reklamie. To jest powtórka.
6: Wywiad z człowiekiem.
7: Paweł Kęska, dzień dobry. Na wstępie ogromne podziękowania i niezmienne dla wszystkich mecenasów za wsparcie tych audycji w serwisie patronite.pl. To dzięki wam ruszam w drogę, to dzięki wam opłacam program do montażu i kilka innych rzeczy. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tego elitarnego dla mnie grona, to serdecznie zapraszam, serwis patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. Dziś będzie o światłości i o ciemności. Kiedy się słyszy słowo egzorcyzmy, to człowieka przeszywa dreszcz. Przypominają mu się prawdopodobnie przeróżne filmy, które oglądał. Jeśli myślimy o egzorcyzmach, to przychodzi nam też może do głowy nazwisko i imię Gabriele Amort, watykański egzorcysta, być może jeden z najbardziej znanych na świecie, który nie bał się mediów, udzielał wywiadów, dużo mówił o tym, czym jest zło. Bardzo wielu egzorcyzmów też udzielał wraz z grupą, która go wspierała. A dziś moim gościem będzie jego wieloletnia asystentka, siostra Angela Musalesi, prawniczka, tercjarka zakonu franciszkańskiego, założycielka Wspólnoty Dzieci Światłości pomagającej ofiarom zła, autorka 5 książek, w tym ostatniej Ty jesteś moją zgubą, śladami nauczania księdza Gabriele Amorta. Moją rozmowę przetłumaczy Alicja Rogalska. Bardzo proszę, żeby siostra opowiedziała o swoim doświadczeniu udziału w egzorcyzmach. Czy siostra była w takiej sytuacji, kiedy taki egzorcyzm był odprawiany? Czy jakąś jedną sytuację można przywołać?
8: Tak, oczywiście, że byłam obecna przy egzorcyzmach i mogę powiedzieć, że nigdy nie trwały one krócej niż godzinę. Zawsze rozpoczynał ksiądz Amort od modlitwy wstępnej, od wezwania Ducha Świętego, od odmawiania litanii do Maryi i wszystkich świętych. Następnie odmawiano modlitwę do wszystkich świętych, ale też czytano fragmenty Pisma Świętego, na przykład z prologu. Za wstawiennictwem wszystkich świętych przechodził do właściwego egzorcyzmu, nakładając stułę na głowę osoby cierpiącej. Czasami już przez samo to nałożenie stuły już zaczynał zły duch się złościć i zaczynały się jego reakcje. Reakcje złego ducha zwykle następują tylko wtedy, jeżeli osoba już jest na kolejnym egzorcyzmie, modlitwie. Nigdy nie dzieją się od początku. Zawsze powtarzał, że to rzadkość, żeby za pierwszym razem, kiedy osoba przychodzi na modlitwę, na egzorcyzm, żeby ujawnił się zły duch. Jednym ze zdań, które często powtarzał i jasno pokazują sytuację, jest takie, że im dawniej zostało źródło problemu rzucone przez przekleństwo na przykład, tym więcej czasu potrzeba na uwolnienie. Ksiądz Amort też korzystał ze starego rytuału dla egzorcysty, nie tego nowego.
7: A czy taką konkretną sytuację, czy osobę, która została uwolniona, czy można opisać, nawet nie podając oczywiście imienia, bo to może nie jest ważne, ale żeby sobie wyobrazić konkretną osobę, która została uwolniona, od czego, w jaki sposób?
9: Per esempio la figlia di un industriale, un uomo ricco.
8: Takim przykładem jest córka pewnego bogatego przemysłowca, którego domu zdarzały się nieszczęścia, choroby. Wszystko się nie układało w jej życiu, ale też i w pracy.
2: Non riusciva a trovare l'uomo della sua vita.
8: Też nie mogła znaleźć towarzysza swojego życia.
2: Aveva delle malattie fisiche.
8: Cierpiała na wiele chorób fizycznych.
2: Don Amo cercava di capire l'inizio del problema. Cos'era successo?
8: A ksiądz Amort starał się dotrzeć do źródła problemu, czyli co takiego się wydarzyło.
2: Questo è molto importante capire l'inizio.
8: To jest bardzo ważne, aby zrozumieć, dotrzeć do źródła, co takiego zostało wykonanego, że mamy te konsekwencje. Nie tyle kto był przyczyną, jak co.
2: Questo amorico aveva un amante.
8: Ten przemysłowiec miał kochankę.
2: Avevuto un figlio da questa amante.
8: Miał też syna poza małżeństwem.
2: E l'amante aveva pensato.
8: Więc ta kobieta myślała, że jeśli spowoduje śmierć u jego córki z małżeństwa, wtedy przejmie majątek.
2: Quindi per questione di eredità era andata da una maga, fatto un patto.
8: Więc z tej przyczyny, kierując się tą intencją zdobycia majątku, poszła do czarownicy, zawiązano pakt z diabłem, oddając tą córkę w zamian za korzyści majątkowe, w zamian za mieszkanie. To było takie zawarcie przymierze ze złym duchem.
2: Avevamo già fatto delle preghiere di
8: wcześniej nad tą dziewczyną modliliśmy się w grupie o jej uwolnienie i jej problemy już były widoczne, zanim zaprowadziliśmy ją na egzorcyzm.
2: Il demonio si è arrabbiato sempre di più e a un certo punto ha detto.
8: Zły duch podczas modlitwy coraz większą miał reakcję, coraz większej złości, wściekłości.
2: Io ho fatto vedere l'appartamento alla maga perché la figlia non è morta.
8: Aż pewnego razu powiedział, że przecież dałem jej to mieszkanie, więc mam prawo do tego, żeby doprowadzić do śmierci tą dziewczynę jemu oddaną.
2: La figlia andava molto in chiesa, pregava molto.
8: Ta dziewczyna jednak była chroniona dzięki temu, że chodziła do kościoła, modliła się i Pan Bóg ustrzegł ją od śmierci. Natomiast istniał ten dialog właśnie podczas modlitwy, podczas egzorcyzmu, gdzie zły duch się upominał o nią.
2: Un altro caso.
8: Inny przykład.
2: Un uomo intelligente.
8: Inteligentny młody człowiek, dobrze się uczył, studiował, ale nie osiągał sukcesów w życiu.
2: E qualsiasi iniziativa.
8: Czegokolwiek się by nie podjął w pracy, to nie udawało mu się nic.
2: La moglie l'ha convinto che fosse.
8: Jego żona domyślała się, że coś jest nie tak i szukając pomocy zadzwoniła do mnie.
2: E io l'ho portato da Don Gabriele.
8: Więc zaprowadziłam go do księdza Amorta. Okazało się, że w jego przypadku, kiedy też był w młodym wieku, jego ciocia, krewna matki, zabrała go na spacer. Zrobiła to w tym celu, żeby go zaprowadzić do czarownicy.
2: I figlio di questa donna, che l'ha portato dalla maga, stava morendo.
8: Ten syn, który został zaprowadzony do czarownicy, już był bliski śmierci.
2: Lei ha detto, voglio che mio figlio.
8: Ta ciotka, która go zabrała, chłopca, jej syn chorował i był bliski śmierci, więc zawarła ten pakt. Życie tamtego za zdrowie mojego.
2: La valenza delle persone come me e dei gruppi che fanno preghiera di liberazione.
8: Rolą osób takich jak ja, czy właśnie grup modlitewnych, polega na tym, że pomagamy księżom, egzorcystom, zanim zaprowadzimy kogoś do niego, podejmujemy modlitwę za tą osobę, modlitwę o uwolnienie.
7: Bo siostra była asystentką ojca Gabriela, 28 lat, to długi czas. Siostra też rozpoznawała, jakie osoby są opętane, jakie mają po prostu problemy psychologiczne, tak?
2: Con le preghiere di liberazione, come ha sempre detto Don Gabriele Amo.
8: Modlitwą o uwolnienie jak najbardziej, tak jak o tym mówił ksiądz Gabriele Amort, że każda osoba może odmawiać takie modlitwy o uwolnienie i one również służą, żeby robić takie rozeznanie, żeby sprawdzić.
2: Lui ha sempre chiesto il nostro aiuto.
8: a ksiądz Amort zawsze prosił o naszą pomoc. Więc podejmowaliśmy taką modlitwę uwolnienia nad osobami, rozkazując złemu duchowi, żeby odszedł od jej życia. I z obserwacji reakcji, czasami się pojawiały reakcje, można wnioskować, że mamy do czynienia z duchowym problemem, z opętaniem. Zawsze rozpoczynając taką modlitwę uwolnienia od wezwania Ducha Świętego śpiewem i od wezwania wstawiennictwa świętych. I wezwaniem ochrony, zanurzeniem się w najdroższej krwi Chrystusa, którą wszyscy mamy od chwili Chrztu Świętego.
2: Quando ho portato questa persona da Don Gabriele Amor, eravamo in sette.
8: Kiedy przyprowadziłam tą osobę do księdza Gabriela Amorta, byliśmy wtedy w 7 osób.
2: C'erano dei sacerdoti, c'erano dei laici e c'ero io l'unica donna.
8: Było w grupie wtedy, byli kapłani, byli mężczyźni, świeccy i ja jako jedyna kobieta.
2: Lui ci chiedeva di fare la recita del
8: Ksiądz Amort poprosił nas wówczas, żebyśmy rozpoczęli od mówienia różańca, od litanii do wszystkich świętych, wzywania wstawiennictwa, zwykłe modlitwy, zwykłym tonem. Kiedy rozpoczął się właściwy egzorcyzm prowadzony przez księdza Amorta, nakładając stułę na głowę, na ciało osoby, wtedy też ujawnił się zły duch. I powiedział:
2: C'è qui anche la stronza che mi ha trovato, che mi ha scovato. Testualmente, cioè che ha trovato che ci sono. C'è qui anche la stronza che mi ha scovato.
8: Jest tutaj też ta cholerna siostrunia, która mnie wykryła.
2: E tutti si sono girati verso di me sorridendo, no?
8: I wszyscy wtedy się do mnie odwrócili z uśmiechem na ustach.
2: Poi Don Amort ha fatto il suo esorcismo.
8: Następnie ksiądz Amort przeprowadził egzorcyzm, który nie trwał mniej niż 40 minut, a na koniec...
2: E quando stava per chiudere...
8: I kiedy już miał zakończyć modlitwę, wtedy jeszcze zainterweniowała na koniec, wstałam i powiedziałam.
2: Hanno fatto anche un patto demoniaco, perché lui aveva letto.
8: Podpowiedziałam ojcu, zanim rozpoczął modlitwę uwolnienia, że nad tym chłopakiem zawarto pakt ze złym duchem.
2: Il patto demoniaco non...
8: W rytuale egzorcyzmu nie wymienia się tam paktu demonicznego, natomiast modlitwą o uwolnienie można taki pakt unieważnić, zerwać go.
2: E Satan ha detto.
8: I wtedy odezwał się szatan.
2: Ha parlato la maestrina.
8: Że odezwała się tutaj nasza pani profesor.
2: La maestrina, no professor, la maestrina, cioè in modo per sfottere, non la professoressa, ma...
8: Nasza nauczycielka powiedziała.
2: E questo per dire il fastidio che dà...
8: To pokazuje, jak dużą też wagę mają modlitwy uwolnienia i to, że możemy być dzięki nim tak precyzyjni, bo im większa precyzja, tym większe uwolnienie. Nie chodzi o powiedzenie ogólnie, że został odprawiony jakiś rytuał magiczny, tylko warto sprecyzować konkretnie, co zostało wyrządzone tej osobie. W tym przypadku był to pakt z diabłem.

0: Siostra mówi jak prawniczka, to nie przypadek, bo siostra skończyła prawo i siostra jest prawniczką. Tak samo jak ojciec Gabriel również skończył prawo. Czy w tamtym czasie na studiach, czy siostra miała świadomość tego, że zło istnieje w tak konkretny sposób i że się manifestuje? Czy to jest późniejsze odkrycie?
1: Wówczas, kiedy studiowałam, to nie miałam pojęcia o tych rzeczach, ponieważ w tym świecie w ogóle o tym nie słyszymy. Nie mówi się o złym duchu, jego oddziaływaniu.
0: Czy siostra wtedy była wierzącą osobą?
2: Quando ero giurista, cercavo Dio.
1: Wówczas poszukiwałam Boga.
0: To jakie były siostry drogi? Jak siostra została siostrą franciszkanką świecką?
2: Un cammino lungo. Allora,
1: to była długa droga. Kiedy robiłam karierę i otrzymałam nagrodę, to wtedy poznałam małżeństwo, które zaproponowało mi, czy chciałabym przyjść do nich, do grupy modlitewnej i zobaczyć, jak to jest. Na początku nie wiedziałam, co tak naprawdę mi proponują, na czym polega, że to jest grupa modlitewna, ale była to ciekawa osoba, która mnie zaintrygowała, więc postanowiłam się przekonać o tym. To była grupa, która nazywa się Maria i należeli do Odnowy w Duchu Świętym.
2: Io ho sempre avuto la protezione di Maria, ma all'epoca non lo sapevo.
1: Zawsze Maryja mnie chroniła, nawet jeśli wówczas o tym nie wiedziałam.
2: Sono nata l'8 settembre, ho fatto l'inizio.
1: W moim życiu też daty, na przykład urodzenia albo złożenia ślubów, to są daty maryjne. Jeśli bylibyście ciekawi, to na stronie internetowej Dzieci Światłości www.ifilidelaluce.it znajdziecie całą historię mojego życia. W tej grupie nauczyli mnie, że Bóg jest miłością i jak każdy ojciec chce leczyć rany, zranienia serc swoich dzieci. Moi rodzice, ani ojciec, ani matka nie byli zbyt wierzący, a przez jej charakter, taki dość podektyczny, też miałam wiele w sercu zranień. Więc powiedziałam sobie, że jeśli to prawda, to zacznę się modlić do Ducha Świętego i otwierać moje serce na Jego uzdrowienie.
0: O co siostra się modliła?
1: Rano i wieczorem modliłam się śpiewem do Ducha Świętego, aby odnowił moje serce, uzdrowił zranienia mojego serca, aby mnie napełnił, żeby mnie kształtował, żeby dał mi nowe serce z ciała. Jako prawniczka, z takim podejściem naukowym stwierdziłam, że rano będę się modliła do Ducha Świętego, żeby uzdrawiał moje zranienia z przeszłości, które noszę w sercu, a wieczorem będę go prosiła, żeby uzdrawiał moje serce z ran w ciągu dnia. A niedługo potem zaczęłam modlić się z grupą prowadzoną przez męża i żonę, małżeństwo, którzy już pomagali konkretnie księdzu Amortowi. Z czasem zaczęłam w mojej modlitwie korzystać z Pisma Świętego, czytania Ewangelii synoptycznej. Porównując fragmenty spisane przez ewangelistów, zaczęłam dochodzić do wiary, zaczęłam wierzyć po prostu w słowo Chrystusa. I kiedy stopniowo czytając, zapoznając się coraz głębiej z Pismem Świętym, z życiem Chrystusa, kiedy zaczęłam rozważać mękę pańską, to też zaczęłam odczuwać cierpienie. Podczas wspólnej modlitwy w grupie przy księdzu Amorcie też zaczęłam widzieć reakcję od złego ducha.
2: Per esempio, durante la lode cantata,
1: na przykład zaczęłam

0: contatto con l'importanza della fede.
1: To też było moje pierwsze zetknięcie i zrozumienie, że jak ważna jest nasza wiara i jaka jest ważna też moc naszego słowa, że modlitwa wypowiedziana na głos, z mocą, ma dużo większe oddziaływanie niż modlitwa myślna czy cicho.
0: Don Amort andava anche ai ritiri.
1: Ksiądz Amort również jeździł na rekolekcje z tą grupą, która mu pomagała.
0: E quindi ho...
1: Wtedy też zaczęłam się zapoznawać z książkami, które napisał ksiądz Gabriel Amort, ale też zaczęłam uczestniczyć w modlitwach i asystować.
0: Una cosa che ho visto.
1: Raz widziałam.
0: Che non necessario per avere un'azione.
1: Zauważyłam też, że nie zdarza się to zawsze, że osoby, które mają problem duchowy z opętaniem, że nie mogą chodzić do kościoła albo przyjmować Komunii Świętej. Ponieważ były takie osoby, które podczas egzorcyzmu miały silne manifestacje, bardzo mocno przez nie reagował duch zły, ale jednocześnie były w stanie chodzić na Eucharystię i przyjmować Komunię Świętą bez żadnych reakcji. Więc nie wolno się kierować tylko tym, co widzimy, żeby oceniać, czy ktoś jest pod wpływem złego ducha, czy też nie, ponieważ wiele ludzi, którzy chodzą i są na Eucharystii, mogą mieć takie problemy.
2: Czy siostra może powiedzieć, kiedy siostra została siostrą, kiedy taka decyzja zapadła? Bo to jest taka droga od bycia prawniczką, z rodziny może nie bardzo religijnej, z pewną pustką w sercu, ze zranieniami, poszukiwania odpowiedzi, otrzymania pomocy, uleczenia. Co dalej?
1: Chciałabym, odpowiadając na to pytanie, powiedzieć, że ta przemiana mojego serca zaczęła się odkąd zaczęłam wzywać, modlić się do Ducha Świętego i to On wzbudzał we mnie pragnienie, żeby też swoje życie poświęcić w ten sposób. Też zaczęły przychodzić szczególne dary Ducha Świętego i kiedy mówiłam o tym swojemu spowiednikowi, to mówił, że to są mistyczne dary, więc tak się zaczęła ta droga.
2: Ile siostra miała wtedy lat?
0: 31, 32, massimo 33. Non so esattamente. Mettiamo 33 anni.
1: 33 lata.
2: Dobry czas. To jest taki wiek, kiedy młody człowiek może oczekiwać jeszcze, że nagle się rozwinie jego wielka kariera. Siostra rezygnuje z tej drogi i wchodzi na zupełnie inną drogę. Czy siostra miała wizję, co siostra będzie robić jako siostra tercjarka?
0: No, io semplicemente ho fatto questo voto.
1: To Duch Święty tak działał. Kiedy złożyłam śluby i zostałam siostrą i jednocześnie tercjarką franciszkańską, to sprzedałam wszystko, co posiadałam. Sprzedałam mieszkanie w Rzymie, sprzedałam kosztowności i przeniosłam się do innego miasta na północy Włoch, gdzie założyłam ośrodek pomagający osobom potrzebującym.
0: Ho venduto casa di mia proprietà e in due anni e mezzo ho dato il ricavato ai poveri. Poi mi sono trasferita.
1: Jeszcze w tym okresie, zanim się przeniosłam do innego miasta, pomagałam biednym i niosłam im pomoc, tym najbiedniejszym na ulicach żyjących. W tym okresie takiego życia bardzo radykalnego byłam prowadzona jedynie przez Ducha Świętego, ponieważ moi ojcowie duchowi doradzali mi większą ostrożność, a nie takie radykalne życie.
2: Komu siostra pomagała? Jakim ludziom? Czy wtedy siostra już widziała bardziej zło, które niszczy człowieka, jego życie?
0: Erano le persone, anche nei due anni e mezzo prima di andare a Ravenna.
1: Tak, rzeczywiście, zanim założyłam ośrodek w Ravennie, to przez ten okres 2,5 roku pomagałam osobom, które miały problemy w rodzinie, miały problemy osobiste. Były to łatwe przypadki, które Pan Bóg stawiał na mojej drodze. Chociaż już wtedy pomagałam im też takimi małymi modlitwami uwolnienia.
0: E poi mi sono trasferita e ho
1: A później już założyłam w Rawennie ośrodek, gdzie przyjmowaliśmy ubogich i ten dom nazywał się Regal.

0: Regalo di Maria, czyli dar od Maryi.
1: Anche lì comunque mi portavano le
0: persone. Przyprowadzano do mnie osoby potrzebujące, ubogie, i oprócz tej materialnej im pomocy, zapewniania dachu nad głową, też pomagałam im modlitwą.
2: To ja rozumiem teraz lepiej, że siostra, mając tak dużą wrażliwość na ludzką biedę, na ludzkie trudy, szuka sposobu, żeby ludziom pomóc. Można pomóc fizycznie, ale żeby pomóc głęboko duchowo, to potrzeba czegoś więcej. Skoro się ma doświadczenie tego, że Duch Święty leczy i wypełnia pustkę, to chciałoby się obdzielić tym doświadczeniem cały świat.
0: Tak, dokładnie tak. Kiedy miałam to doświadczenie, jak ogromne jest miłosierdzie Boże, to miałam pragnienie, żeby dzielić się tym ze wszystkimi, i właśnie wtedy napisałam swoją pierwszą książkę, która miała tytuł On żyje.
1: W
0: tamtym okresie też uczestniczyłam w modlitwach grup odnowy, gdzie widziałam na własne oczy, jak Pan Jezus uzdrawia, jak uwalnia. I też brałam udział przy dawaniu świadectw i też przy sprawdzaniu przez lekarzy, czy rzeczywiście miało miejsce uzdrowienie. Więc od strony takiej badawczej potwierdzenie. Więc też zawarłam w książce, gdzie opisuję świadectwa uzdrowień, potwierdzenie medyczne, na przykład prześwietlenie, które dostarczały te osoby. W przypadku jednej kobiety, która złożyła swoje świadectwo, mieliśmy do dyspozycji do porównania wyniki badania krwi sprzed modlitwy i po modlitwie ze znanym kapłanem, który prowadził modlitwę o uzdrowienie. I wyniki były jednoznaczne, że poprawiły się po modlitwie. Przez chrzest święty jesteśmy zobligowani do tego, żeby nieść światu uzdrowienie, uwolnienie i pocieszenie. Dlatego Duch Święty uzdalnia nas do tego, daje nam do tego siłę i moc, abyśmy przybliżali Królestwo Boże.

0: Siostra została współpracowniczką ojca Gabriela Amorta, który był wiele lat oficjalnym watykańskim egzorcystą, z siostry całym doświadczeniem pracy z ludźmi w potrzebie. Chciałem teraz zapytać właśnie o zło, bo siostra ma szerokie doświadczenia w tym, na czym polegają ludzkie cierpienia. Mówiła siostra o tym, że zły duch dotyka nie tylko przez opętanie głębokie, ale dotyka nas w sposób, wydawałoby się, zwyczajny, uzależnienia. Co tam jeszcze? Jak zły duch dziś dotyka człowieka? Z czym my, słuchacze? Gdzie my, słuchacze, możemy go w swoim życiu znaleźć?
1: L'azione più forte del maligno, più estesa nel mondo, è quella che fa attraverso.
2: Najszerszym oddziaływaniem złego ducha w świecie i wśród ludzi to jest oddziaływanie na nasze myśli, na nasze myślenie, rozumowanie, tok myślenia. Ponieważ też zły duch potrafi czytać nasze myśli. To prawda, nawet jeśli niektórzy też kapłani sądzą, że tak nie jest, ale zły duch zna nasze myśli.
1: E procura oscuramento dell'intelligenza.
2: Więc wpływając na nasze myślenie, powodując zamęt albo zaciemnienie naszych myśli, doprowadza na przykład myśli o zdradzie, myśli o zemście, różne uzależnienia, skłonności do alkoholu, do narkotyków.
1: Ho fatto tanti esempi nei libri che ho scritto, anche l'ultimo che è uscito.
2: W książkach, które napisałam, podaję bardzo wiele przykładów oddziaływania złego ducha na ludzi. Te przykłady są świadectwem tego w najróżniejszy sposób. Na pewno obserwuję, jak bardzo są uderzane małżeństwa. I zwykle takim punktem, który to powoduje, który jest źródłem problemów duchowych, to jest pójście, zwrócenie się kogoś do czarownika, do czarownicy. I zamówienie przekleństwa, rzucenia, zaklęcia w intencji zaszkodzenia komuś.
1: Ci sono donne che non riescono ad avere figli.
2: Na przykład są kobiety, które nie mogą zajść w ciążę, albo są młodzi mężczyźni, którzy nie mogą znaleźć towarzyszki swojego życia, a te ich problemy mogą być następstwem przekleństwa rzuconego na małżeństwo ich rodziców.
0: Dziś się najczęściej mówi, że wszystkie problemy pochodzą z dzieciństwa. Ewentualnie gdzieś później coś się wydarzyło w życiu i to ma wpływ na wszystko i my w zasadzie to, co możemy zrobić, to możemy pracować psychologicznie. Jak coś ostro o tym myśli?
1: Assolutamente sì, ma purtroppo ci sono anche persone che sono state maleficiate ancora prima che nascessero.
2: Tak, jak najbardziej może się tak zdarzyć, ale może się też zdarzyć i tak, że przekleństwo wpływające na życie osoby miało miejsce jeszcze przed jej poczęciem. I w następstwie takiego przekleństwa, które rzuciła jakaś osoba z nienawiści, z zawiści, to kondycjonuje późniejsze życie człowieka, albo przekleństwo zostaje rzucone w momencie narodzenia takiego dziecka.
1: Di solito non si pensa che questi problemi condizionano.
2: To złożony temat, natomiast zwykle jest tak, że nie ma tej świadomości i kobiety, które na przykład zajmują się wróżeniem z kart albo przeklinają, nie zdają się sobie sprawy, że tym złem, które wyrządzają później, że to wpływa na je same albo na je dzieci.
1: Abbiamo aiutato anche degli uomini che avevano una.
2: Pomagaliśmy też takim młodym ludziom, u których okazało się, że padli ofiarą przekleństwa ich matek już w ich drugim, trzecim miesiącu życia, ponieważ byli zagrożeni aborcją. Miały to być dzieci usunięte przez ich matkę i w ich życiu, właściwie całe życie, cierpieli na depresję.
1: Da piccoli per tutta la vita, fino a quando non si è trovato l'origine del problema.
2: Cierpiąc na depresję o takich źródłach, leki, które przyjmowali, nie przynosiły efektu, nie działały i ich cierpienie trwało do momentu, kiedy nie trafili na pomoc modlitwy i właśnie znalezienie właściwego źródła ich problemów.
0: To, co siostra powiedziała, jest dramatyczne, bo to znaczy, że jeżeli ktoś, zanim oni się urodzili, życzył im śmierci, to znaczy, że w tym momencie, mimo że nie wzywa się złego ducha po imieniu, on się pojawia.
1: Certo, infatti è per questo che bisogna pregare con preghiere di...
2: Tak, dokładnie, dlatego też należy podejmować modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne, o uwolnienie, ponieważ Bóg jest radością i dopóki nie odczuwamy tej Bożej radości w naszym życiu, to znaczy, że oddziałuje zły duch, więc musimy się modlić.
0: Co mamy zrobić? Bo jeśli ktoś będzie chciał przeczytać, zapoznać się, to w książce siostry Ty jesteś moją zgubą, tak? Można dużo więcej przeczytać, ale co my, ludzie zwyczajni, chodzący do kościoła, możemy zrobić, żeby nie poddać się złemu duchowi, albo żeby, jeśli mu się poddajemy, to żeby zaprzestać.
2: Pozostałe książki też wyjaśniają inne kwestie, typu jak się uwolnić, ale też jak walczyć właśnie w tym życiu naszym codziennym z działaniem złego ducha.
0: A jak ja chcę teraz coś zrobić, bo czuję, że to jest ten moment i czuję, że właśnie mnie to dotyczy, to co mam zrobić?
1: Vita sacramentale, sicuramente quindi le confessioni e l'eucaristia.
2: Oczywiście życie sacramentalne, eucharystia i spowiedź święta, a oprócz tego modlitwa za siebie, w swojej intencji uwolnienia, ale też wzywanie Ducha Świętego i słuchanie pieśni uwielbienia, ponieważ to właśnie w ten sposób zły duch trzyma się daleko od nas.
1: Ci sono anche dei postumi generazionali di odi materni e paterni che si rinnovano, quindi farsi le preghiere di liberazione da soli.
2: Też chciałabym dodać, że te nasze kłopoty w życiu mogą mieć następstwa, źródło w następstwach pokoleniowych, dlatego raz podejmujemy za siebie modlitwę uwolnienia, druga rzecz to jest poproszenie też innych, żeby się modlili za nami w grupie przyjaciół, znajomych, czyli wzajemnie niesienie sobie pomocy modlitwą uwolnienia, ponieważ...
1: Ponieważ
2: mamy, jako lud Boży, mamy ten obowiązek, żeby sobie wzajemnie przynosić tę radość Bożą, uwolnienie, uzdrowienie wewnętrzne. Więc w ten sposób czyniąc, spotykając się na modlitwę wzajemnie za siebie, tak czynimy.
1: E qualunque preghiera che sia vale del sangue di Gesù che ha vinto tutti i demoni.
2: Uciekajmy się też do mocy Najświętszej Krwi Chrystusa, którą Pan Jezus zwyciężył zło i śmierć.
1: Don Gabriele Amor era
2: l'esorcista più conosciuto. Ksiądz Gabriel Amort był bardzo wyjątkową postacią, egzorcystą, ponieważ miał otwarty umysł i otwarte serce.
1: E cercava di aiutare tutti coloro che gli chiedevano aiuto.
2: Starał się pomóc każdemu, kto zwrócił się do niego o pomoc, albo bezpośredni sposób, modląc się nad tą osobą, albo przez telefon.
1: Sapeva bene che il demonio sta dando tanti problemi.
2: Dobrze wiedział, że w kościele oddziałuje zły duch, że stwarza wiele problemów ludziom i że też jest to powodowane faktem, że wielu ludzi nie wierzy w jego istnienie, w jego działanie.
1: Una cosa interessante che lui diceva.
2: I ciekawą rzeczą, którą mówił,
1: citando il diritto canonico,
2: też cytując prawo kanoniczne,
1: che anche le persone che non hanno possessione,
2: że również osoby, które nie cierpią na opętanie, lecz na dręczenie, czyli oddziaływuje zły duch na ich umysł, na ich sposób myślenia,
1: devono essere aiutate con l'esorcismo o con le preghiere di liberazione.
2: Również te osoby powinny otrzymać pomoc przez egzorcyzm lub przez modlitwy uwolnienia.
1: Don Amor faceva l'esorcismo e alla fine la preghiera di liberazione, mai solo esorcismo.
2: Ksiądz Amor zawsze służył osobie zarówno odprawiając egzorcyzm, jak i modlitwę uwolnienia. Nigdy nie ograniczał się jedynie do egzorcyzmu.

0: Siostra na początku mówiła o tym, że w siostry sercu, jeszcze zanim siostra poszła do zgromadzenia, była pustka i też wiele ran do wyleczenia. Jak tu siedzimy od ponad godziny, to siostra się bardzo szeroko uśmiecha i to jest pełne, tak jakby świeciło cały czas piękne słońce. Duch Święty jest najlepszym uzdrowicielem i egzorcystą.
1: Dziękuję, dzięki. Sì, lo Spirito Santo è il più grande guaritore.
2: Tak, jak najbardziej. Duch Święty jest największym naszym lekarzem i w nim znajdujemy nasze życie, nasze uzdrowienie, naszą wolność wewnętrzną.
0: Ojciec Gabriel Amort mówił, że odprawił 70 tysięcy egzorcyzmów. To słowo egzorcyzm kojarzy się z ciemnością, ze złem, z przerażeniem, ze strachem, z dramatem. Pewnie powinno się kojarzyć z miłością, z uwolnieniem, ze światłem, z jasnością, z przemianą, z wolnością. Tak się kończą egzorcyzmy?
1: Certo. Liberare qualcuno dalla lezione del demonio o azione più facile.
2: Tak, ponieważ jak przyznał jeden z kapłanów, uwalnianie to jest dawanie radości, to jest tak jakby niebo przytulało ziemię.
0: Siostra miała bardzo wiele doświadczeń uwalniania ludzi spod mocy złego ducha i zła do życia. I w związku z tym siostra założyła ruch Dzieci Światłości, żeby jeszcze więcej ludzi uwalniać od zła. Na czym polega działalność ruchu?
2: Tak, celem założenia ruchu i stowarzyszenia Fili della Luce, czyli Dzieci Światłości, było to, aby osoby mogły organizować się w grupy modlitewne, modlić się za siebie wzajemnie o uwolnienie i rozwijać dzięki temu w sobie charyzmaty, które mamy od chrztu.
1: Affinché le persone uno con l'altro si diano consolazione, guarigione, liberazione. I doni che abbiamo tutti dal battesimo.
2: Żebyśmy właśnie nieśli sobie wzajemnie pomoc poprzez charyzmaty, które mamy w sobie od Ducha Świętego, od chwili chrztu, czyli służyli sobie uzdrowieniem, uwolnieniem i pocieszeniem.
0: Czyli co, ludzie przychodzą tam prosić o uwolnienie?
1: Sì, certo, vengono per chiedere liberazione delle famiglie, dei matrimoni.
2: Tak, przychodzą po to, żeby prosić o to, żeby pomodlić się o ich uwolnienie, żeby uwolnić ich rodziny, żeby mogli się uwolnić od przekleństw, których padli ofiarą.
1: Ora ci sono anche tanti ragazzi che giocano con il demonio, con il cellulare.
2: Teraz coraz częściej mamy do czynienia z tym, że młodzi ludzie, dzieci na komórce mają gry, jakiś, gdzie diabeł, z diabłem można grać. A wiele razy słyszeliśmy od złego ducha, że jeśli ktoś go wzywa, to on przychodzi wtedy.
0: Czy w Polsce możemy spotkać ruch Dzieci Światłości?
1: Nel sud della Polonia ci sono.
2: Tak, w Polsce już są pierwsze grupy Dzieci Światłości na południu Polski. Też zależy nam, żeby coraz więcej ich się tworzyło, więc też po to tu jestem.
1: Si boga molto lo Spirito Santo, l'intercessione di Maria.
2: W tych grupach, kiedy spotykają się razem osoby w takich wieczernikach, to modlitwy zaczynają zawsze od wezwania Ducha Świętego. Modlą się też za siebie wzajemnie, wzywając wstawiennictwa świętych, modląc o uwolnienie swoje wzajemne. Również błogosławiąc za pomocą oleju egzorcyzmowanego.
1: Ecco, una cosa che si sa poco, l'importanza dei sacramentali.
2: Tak, podkreślam, żebyśmy korzystali z sakramentaliów, które są dla nas bardzo, bardzo wiele łask przynoszą. Może z nich korzystać każda osoba świecka, z wody święconej, z wody egzorcyzmowanej i z oleju egzorcyzmowanego.
0: Czy siostra myśli, że ten ruch, to działanie jest jakąś drogą inspirowaną przez Ducha Świętego do odnowy świata? Świat dzisiaj grzęźnie w złu.
1: Assolutamente sì, anche perché sono nati.
2: Tak, jak najbardziej, to jest prawdą. Nigdy nie myślałam o zakładaniu ruchu, po prostu Pan Bóg poprosił o stworzenie takiego ruchu Dzieci Światłości. Przyszło to kiedyś w czasie modlitwy przez osobę mającą charyzmat i w słowie od Pana Boga.
1: In questo messaggio c'era scritto.
2: I w tej grupie, gdzie to słowo przyszło, w tym tekście spisanym było, że żeby założyć Dzieci Światłości i żeby osobą prowadzącą była siostra Angela Musolesi.
1: Era un gruppo di Modena, la città dove è nato Don Gabriele Amort.
2: A miało to miejsce w Modenie, w rodzinnym mieście księdza Gabriela Amorta.
0: Czy siostra jest świętą?
1: No. Santo si è solo una volta, santi si è solo quando si muore.
2: Nie jestem, być może dopiero po śmierci taką mnie ogłoszą, natomiast przykro mi, że na takie pytanie przytoczę słowa złego ducha, ale pewnego razu, kiedy ktoś powiedział, ona jest świętą, to zły duch na to odrzekł, że nie, jeszcze nie.
1: Niech was Bóg błogosławi.
0: To powiedziała siostra Angela Mussolesi, wieloletnia asystentka ojca Gabriela Amorta, autorka książki Ty jesteś moją zgubą i wielu innych książek. Bardzo dziękuję siostrze za spotkanie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w wieku wieku. Amen.
0: Alleluja. Naszą rozmowę tłumaczyła
2: Alicja Rogalska.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Skończyliśmy.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Uroczystość Najświętszej Trójcy dziś.
3: Piękna uroczystość.
2: I co ksiądz na to?
3: Piękna uroczystość. No co ja mogę na to? No, czcimy Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zawsze Go czcimy, ile razy się żegnamy, a dzisiaj możemy sobie w szczególny sposób o tym przypomnieć, uświadomić, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, cokolwiek by to nie znaczyło.
2: Ja tak zacząłem, może niespecjalnie intelektualnie, ale no właśnie Augustyn też niespecjalnie, mimo swojego potencjału niesłychanego, niespecjalnie się mógł w tą tajemnicę Trójcy wgryźć. Ogłosił kapitulację i bezradność.
3: A cóż dopiero my dwaj.
2: No cóż, ale to trzeba przejść tą drogę. Zobaczymy, co Pan Bóg nam powie w takim razie. Zdajmy się na Pana Boga. Może to jakoś nam pomoże.
3: Amen, amen.
2: No to do czytania w takim razie. A zaczynamy od czytania z Księgi Wyjścia, rozdział 34, wersy od 4 do 6 i od 8 do 9.
4: Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem.
2: Izraelici, którzy wychodzili z Egiptu, no mieli w pamięci, że są gdzieś z Panem Bogiem zaprzyjaźnieni, ale w sumie to nie rozumieli Go za bardzo. Wychodzili jako trochę analfabeci duchowi, prawda? Z niewoli. I zapewne Mojżesz, który z Panem Bogiem rozmawiał, czuł się skonfundowany, musząc im przekazywać tajemnice wiary.
3: No właśnie, co on im tam przekazywał? No przede wszystkim przekazywał im naukę, prawo Boże, czy tajemnice wiary. W jakimś stopniu tak. Natomiast ja sobie tak pomyślałem, słuchając tego słowa, że to Pan Bóg nam się objawia. To nie my zgłębiamy Jego tajemnicę, tak? Mhm. Tylko Bóg nam objawia swoją tajemnicę. Mówimy o tajemnicy Boga, tajemnicy Trójcy Świętej, o wielu tajemnicach, które są z Bogiem związane. Tajemnicami są one niezgłębionymi, niepoznawalnymi nigdy do końca. To jest jeden z powodów, dla których podobno w niebie nie będziemy się nudzili. Bo Boga nigdy nie zgłębimy do końca. Będziemy Go poznawali przez całą wieczność. Nic byśmy o Panu Bogu nie powiedzieli. Tak jak dzisiaj czcimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W Starym Testamencie w ogóle ta tajemnica nie była znana. To dopiero objawił nam sam Pan Jezus, że Bóg jest w trzech osobach. Natomiast niewątpliwie jest tak, i tutaj ten fragment Księgi Wyjścia też w jakiś sposób to pokazuje, że wchodząc w relację z Bogiem, możemy Boga chociaż troszeczkę poznawać. Na miarę daru łaski, na miarę naszych możliwości. Bo Bóg chce nam się udzielać, bo Bóg chce, żebyśmy Go poznawali, bo przecież stworzył nas dla relacji ze sobą, a w relacji poznajemy się nawzajem. Bóg nas zna bardzo dobrze. Teoretycznie o tym wiemy, w praktyce nam często to umyka, natomiast no my o Panu Bogu wiemy dużo, dużo mniej. Natomiast modląc się, żyjąc Jego nauką, żyjąc w łasce uświęcającej, żyjąc w mocy Ducha Świętego, idąc przez życie z Bogiem, z Jezusem, krok po kroku Go poznajemy.
2: Tu jest też to ładnie napisane. On się ukazał Mojżeszowi, Mojżesz się głęboko skłonił i potem powiedział: niech pójdzie Pan pośród nas. mimo tego, że my jesteśmy tacy średni. Lud o twardym karku, że my nie jesteśmy specjalnie gotowi na to. I tak może jest z Trójcą Świętą, Bóg Ojciec posyłając Syna, a potem Ducha, no poszedł w nas, nie? Poszedł wśród nas, wśród ludu i doznał udręk Jezus, będąc pewnie z ludźmi, bo przecież go ukrzyżowali. No i poszedł pośród nich. Wystawił swoją wielkość, swoją tajemnicę na małość człowieka.
3: Tak, ale to wszystko uczynił z miłości. To nie jest tak, że Bóg się tutaj specjalnie udręczył tą rzeczywistością, tak? Bóg tego chciał, bo Bóg nas kocha. Bóg chce nam się objawiać, Bóg chce być pośrodku nas.
2: No nie chciał, dlatego że w ogrodzie Getsemani mówił, że niespecjalnie chce.
3: I tak, i nie. I tak i nie. No wiadomo, że ta ludzka natura Jezusa wzdrygała się przed męką i to było oczywiste, normalne i zdrowe. Z drugiej strony Jezus jako Syn Boży mówił w tym samym ogrójcu, nie moja, ale twoja wola niech się spełni. Niech się stanie, tak? Jezus ciągle powtarzał, nie przyszedłem pełnić swojej woli, tylko wolę mojego Ojca, więc ten dramat takiego zmagania się ze sobą był też doświadczeniem Jezusa, co też jest dla nas ważne, ponieważ i w tym, co my przeżywamy, Jezus też może nas zrozumieć. Natomiast On się daje nam poznać jako ktoś, kto jest bliski. To, co tutaj Mojżesz mówi o Bogu. Co mówi o Bogu? Miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Skąd On to wiedział? Stąd, że w jakiś sposób już tego doświadczył na własnej skórze, w relacji z Panem Bogiem. Tak odkrywał Boga, tak opisywał Boga, tak rozumiał jego zaangażowanie po stronie człowieka, po stronie tego narodu wybranego. Właśnie, chociaż ten naród trudny, o twardym karku, to jednak umiłowany. I Bóg się objawia temu ludowi, żeby ten lud go chociaż trochę bardziej poznał, a poznając, żeby trochę bardziej mu zaufał i zdecydował się na to, żeby za nim pójść, czy po prostu dać się poprowadzić. Dlatego my jesteśmy już o wiele etapów wyżej w tej drodze z Panem Bogiem, bo my dzisiaj żyjemy w takiej relacji z Panem Bogiem, że no Bóg jest w nas. Jest w wnętrzu naszego życia, tak? Jesteśmy świątynią Boga, mówimy. Cały Nowy Testament o tym naucza. Dla Izraelitów to jeszcze było niedostępne, ale na miarę tego, na jakim oni tam etapie rozwoju cywilizacyjnego byli i rozwoju swojej wiary, na tyle, na ile byli w stanie poznać Pana Boga, Pan Bóg się im właśnie objawiał przez te 40 lat na pustyni, chodząc razem z nimi, troszcząc się o nich, wychowując ich, stawiając im wymagania, pokazując im też pewne konsekwencje życia bez Boga, czyli no, tragiczne konsekwencje, ale karmiąc ich manną, przepiórkami, wyprowadzając im wodę ze skały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko zapowiedzi tego, co później się wydarzyło w Nowym Testamencie, ale dla Izraelitów to był moment, w którym oni mogli doświadczyć Boga, który się troszczy, który jest taki, jaki jest.
2: On im dał te tablice, to znak tego, że po prostu dał im prawo, że teraz jakoś powoli koduje się w ogóle ich tożsamość i dał im te tablice, a Mojżesz i to wtedy tak naprawdę, jakimkolwiek by ludem oni nie byli, to już szli razem, mimo że byli słabym ludem, o czym mówi Mojżesz, i to nie jest tego tak, że Pan Bóg po prostu idzie z nimi, tutaj otwiera, tutaj przepiórki, tu woda, tylko po pierwsze przebaczysz nasze winy i grzechy, uczynisz nas swoim dziedzictwem, po to przychodzi, po to wchodzi w lud, po to się daje zabić.
3: Tak. I to jest coś, co każdy z nas powinien starać się w swoim życiu odkrywać. Właśnie taką prawdę o Panu Bogu, takim, jakim On jest dla mnie, kim On jest dla mnie, co Bóg robi w moim życiu, w jaki sposób działa, w jaki sposób mnie prowadzi. Tak? To przebaczanie grzechów, okazywanie na miłosierdzia jest bardzo ważnym momentem w naszej relacji z Panem Bogiem i to jest coś, czego bardzo potrzebujemy i ciągle na nowo potrzebujemy. I w ten sposób też poznajemy Pana Boga jako kogoś, kto jest inny niż my. Kogoś, kto jest niepodobny do nas, na szczęście. A zarazem pociąga nas do tego, żebyśmy my stawali się podobni do Niego, naśladując Go w tym, jak On postępuje z nami, żebyśmy my starali się tak postępować z innymi ludźmi, których mamy na drodze naszego życia. A te kamienne tablice, czyli prawo, to jest tak naprawdę moment zawarcia przymierza. Bóg wchodzi w przymierze z ludem. Bóg go traktuje jako swoją własność. Mówi, ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. To jest relacja, w której następuje wymiana miłości, wymiana daru. Bóg się daje, ale liczy na to, że lud też mu się powierzy, też na nim pójdzie, też mu zaufa. Bóg chce być w przymierzu z nami. Właśnie dlatego, że poprzez przymierze i wszystkie okoliczności przymierza, poprzez trwanie w przymierzu, my Boga poznajemy. A On się nam coraz bardziej udziela i objawia.
2: Reasumując to, co ksiądz powiedział na początku, to Bóg chce się objawiać i to On wchodzi pośród nas.
3: Tak jest.
2: Z tym wszystkim, jaki jest, ze swoją miłością, i On się decyduje też na konsekwencje tego wejścia w nas, tak? W swój hardy, twardy lud.
3: Tak. Bóg wie, że tutaj może być rozczarowany czasami naszą postawą, ale mimo wszystko nie rezygnuje, bo taka jest miłość. I okazując nam tą cierpliwość, łagodność i opanowanie, też nas w jakiś sposób do siebie przekonuje i uczy tego, byśmy mu bardziej zaufali.
2: Za chwilę posłuchamy fragmentu listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 13, wersy od 11 do 13.
1: Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

0: ofiarę, która dokonała się na krzyżu, ofiarę naszego zbawienia, ofiarę, przez którą staliśmy się dziećmi bożymi, przez które zostały nam otwarte bramy nieba, a Jezus stał się drogą do nieba. I teraz, stając u początku mszy świętej, kiedy jesteśmy pozdrawiani ustami kapłana, ale to jest pozdrowienie, które płynie od samego Boga, od samego Jezusa. On jak gdyby wita nas i przedstawia się nam, znaczy zapraszając nas do tego, żebyśmy otworzyli się na Jego miłość, żebyśmy pozwolili się tej miłości ogarnąć, żebyśmy pozwolili Mu tak nas poprowadzić w tej Eucharystii, żeby ta jedność między nami, miłość i pokój stały się naszym udziałem przez tą ofiarę Jezusa Chrystusa, bo taki był jej cel.
1: No to przyjrzyjmy się w takim razie tym słowom szczegółowo. Tym ostatnim na razie, bo to one mówią o Trójcy Świętej. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. To cechuje Jezusa Chrystusa łaska? Dlaczego akurat łaska tutaj?
0: Łaską jesteśmy zbawieni. Łaska to jest coś, co otrzymujemy za darmo. Ja często mówię, że Pan Bóg nam łaski... Znaczy, ja często mówię, bo my tak... My też czasami w sposób pejoratywny troszkę do tej łaski podchodzimy, mówimy, że tam nikt nikomu łaski nie będzie robił.
1: Tak, łaski bez.
0: Łaski bez, prawda? I też czasami o Panu Bogu myślimy w ten sposób. Tymczasem Bóg za darmo nam daje życie, za darmo nam daje odkupienie, za darmo nam daje wszystko. Więc On nam wyświadcza łaskę. Nie robi nam łaski, tylko wyświadcza nam łaskę. Daje nam łaskę. Czyli daje nam to wszystko, czego my potrzebujemy, żeby osiągnąć szczęście, żeby doświadczyć pokoju, żeby doświadczyć uzdrowienia, którego potrzebujemy tutaj na ziemi, żeby nabrać mocy do kroczenia drogami Jezusa, żeby wypełniać swoje obowiązki, być w pracy, w takiej, a nie innej, w takich okolicznościach, być w swoim domu, rodziny, w relacji z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzicami, z innymi ludźmi, znosić ten świat, to wszystko, co w tej telewizji jest, co jest w internecie, te wszystkie głupoty, agresje, niebezpieczeństwa, lęki. Bóg nam daje łaskę, żebyśmy mogli to wszystko przeżywać na sposób Boży, tak? Czy w zjednoczeniu z Bogiem. Żeby ten świat nas nie pochłaniał, nie niszczył, ale żeby nam towarzyszyła moc Jezusa Chrystusa, właśnie ta, która z łaski Jego pochodzi.
1: Ale ta łaska to jest taka darmowość też, prawda? Że to jest z łaski, czyli po prostu nic za to nie płacę. W ogóle dostaję, bo przyszedłem, tak?
0: Tak jest. Nie muszę nic, nie mogę tego kupić, nawet nie jestem w stanie tego kupić. Chodzi o to, żebym umiał to przyjąć, tak? Żebym chciał to przyjąć. To jest bardzo ważna otwartość na łaskę. Bo łaska od Pana Boga przychodzi nieustannie. W innym miejscu jest powiedziane, że Jego słońce świeci nad złymi i nad dobrymi. Deszcz Jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Łaska, Bóg nieustannie łaskę swoją nam daje. Chodzi o to, żeby ją przyjąć.
1: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga. Pisze dalej święty Paweł, czyli Bóg to miłość.
0: Wiemy to z bardzo wielu fragmentów Pisma Świętego i Starego Nowego Testamentu, że Bóg jest miłością. Bóg stworzył nas z miłości. Bóg stworzył nas dla miłości, dla relacji miłości. Jesteśmy jedynym bytem tutaj na ziemi zdolnym wejść w relację miłości z Panem Bogiem, przyjąć Jego miłość i odpowiedzieć na Jego miłość. I potrzebujemy ciągle doświadczenia miłości Pana Boga, bo okoliczności życia, grzechy, rany, które w sobie nosimy, sprawiają, że często czujemy się niekochani i przez Boga, i przez ludzi. Dlatego Pan Bóg nieustannie nam o swojej miłości przypomina, zaprasza nas, byśmy się na nią otwierali, ją przyjmowali, żeby mógł ją wlewać w nasze życie, czyniąc no, te wielkie rzeczy, które potrzebujemy. Takie zwyczajne też, ale dające nam nadzieję.
1: Miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym. I to Paweł pisze pięknie. Niech będą z wami wszystkimi. Będą osoby, bo to są trzy
0: osoby.
1: Niech będą z wami wszystkimi. Łaska, miłość i dar jedności. Duch to dar jedności.
0: Między innymi. Ta jedność, o którą bardzo modlił się Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, ta jedność, która jest nieustannym zadaniem dla nas, tak, jest wyzwaniem. Widzimy to bardzo mocno też u nas dzisiaj w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Jedność, która sprawia, że odkrywamy ludzi, którzy są wokół nas, nie jako naszych wrogów, przeciwników, konkurentów, ale jako tych, którymi możemy wspólnie drogę pokonywać. Możemy odkrywać nawzajem swój potencjał, możemy sobie służyć nawzajem, pomagać sobie, dzieląc się tymi darami, które Pan Bóg w nas złożył. I no właśnie, i stając się podobnym do Boga, tak, w tym takim przejawie funkcjonowania w relacjach z bliźnimi. Jedność jest źródłem naszej mocy. Moc jest w jedności, mówimy, tak? Moc jest w jedności, siła jest w jedności.
1: Trójca jest w jedności.
0: I jest absolutnej jedności, tak? I jest wzorem jedności. pokazuje, myślę, też Trójca Świętej, relacje w Trójcy Świętej, tak na ile jesteśmy w stanie je poznać, troszeczkę opisać,

0: pokazuje jakiś ideał, do którego mamy dążyć, budując jedność. Że w tych relacjach jest całkowite powierzanie się sobie nawzajem, całkowite oddawanie się i przyjmowanie drugiej osoby. I to wszystko jest tak niesamowicie płodne, że wokół rozsiewa życie. I z tego źródła, prawda, my żyjemy, my istniejemy. Owocem tej miłości we wspólnocie Trójcy Świętej jest nasze istnienie, bo Bóg się postanowił z nami podzielić swoim istnieniem.
1: No jak te dary wszystkie Trójcy Świętej są z nami, to, jak pisze święty Paweł, możemy się radować, dążyć do doskonałości, pokrzepiać się na duchu i być jednomyślni. To są wszystko dary Ducha Świętego. To jest miłość,
0: radość.
1: Jedność, tak.
0: Nawet
1: tak.
0: Owoce, można by powiedzieć, tak. Więcej owoce. To będzie wszystko owocowało w nas. Współpraca z łaską Pana Boga rodzi owoce Ducha Świętego. I jeżeli żyjemy w Duchu Świętym, żyjemy życiem ludzi, którzy wiedzą, że Duch Święty jest nam dany w bardzo konkretnym celu, żeby nas prowadzić do świętości, objawiać nam Boga, żeby nas uzdalniać do tego wszystkiego, czego potrzebujemy, by osiągnąć niebo, by dojść do nieba, to wtedy w tej relacji z Bogiem, w relacji z Duchem Świętym stajemy się ludźmi, którzy rzeczywiście rozsiewają wokół to wszystko, co od Boga otrzymali.
1: To jest to pięknie napisane. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Pozdrówcie się świętym pocałunkiem. To jest taki ostatni symbol tego, że człowiek przepełniony tą łaską, miłością, jednością daje znak drugiemu. Jaki znak? Czym jesteśmy posłani do innych?
0: Z miłością, z Bogiem, z Ewangelią, z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. W czasie Mszy Świętej też mamy ten moment przekazania sobie znaku pokoju. Tak, znaku pokoju. Przekażcie sobie pocałunek pokoju, znak pokoju. My mamy drugiemu człowiekowi nieść pokój, starać się żyć z nim w pokoju, w jedności. A wspólnota chrześcijańska w sposób szczególny jest miejscem, w którym otwierając się na siebie nawzajem, możemy tą miłość od Boga pochodzącą, która nas wokół Jezusa gromadzi, przeżywać, cieszyć się nią, radować i innym o tej miłości mówić.
1: Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 3, wersy od 16 do 18.
1: Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
0: Jezus mówi bardzo ważne słowa, ale mówi je do Nikodema. To jest taka tajemnicza historia, prawda?
2: Tajemnicza i piękna, bo Nikodem, faryzeusz, wiemy dobrze, że Jezus z faryzeuszami generalnie nie miał łatwo i faryzeuszom też z Jezusem po drodze nie było, ale ten akurat konkretny faryzeusz, można powiedzieć, miał Boga w sercu, tak? To znaczy szukał prawdy. Jezus go w jakiś sposób bardzo mocno inspirował, ciekawił. Dlatego wiemy, że w nocy przyszedł do Jezusa, żeby z Nim porozmawiać o nauce Jezusa, o tym, co głosi, o tym, kim jest. I zaczyna zadawać pytania Panu Jezusowi, a Jezus udziela odpowiedzi, które wyraźnie w głowie Nikodema się nie mieściły.
0: No właśnie, też w jego głowie się nie mieściły. Nie było jeszcze Ducha Świętego, to przed zesłaniem Ducha Świętego.
2: O, Duch Święty już był, ale nie został jeszcze objawiony światu. Ale no, Duch Święty działał w całym życiu Jezusa, w całej jego działalności. Duch Święty działa od momentu poczęcia Jezusa. Duch Święty działa w Jezusie. Jezus tego Ducha też udzielał apostołom. I w tych rozmowach też Duch Święty bardzo mocno działał. Przecież poruszał serca Nikodema. Działał w Nikodemie, że go w ogóle przyprowadził tą nocną porą do Jezusa. Więc to działanie Ducha Świętego jest wyraźne.
0: A Jezus mówi tak: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. To niesamowite, bo mówił o sobie samym. To wzruszająca w ogóle scena.
2: Tak, to jest to objawienie miłości Boga. Objawienie tego zbawczego planu Boga, który Bóg powziął zaraz po grzechu pierworodnym, kiedy obiecał, że przyjdzie potomek niewiasty, przyjdzie Mesjasz, przyjdzie ten, który zmiaży głowę węża. I Jezus nim jest. Jest tym objawieniem miłości Boga. Jest wypełnieniem tamtej obietnicy. Jest darem dla całego świata, dla całej ludzkości. Darem, bez którego nigdy byśmy nie mogli wrócić do jedności z Panem Bogiem, bez którego nigdy nie moglibyśmy osiągnąć nieba. I Jezus objawia Nikodemowi siebie jako właśnie miłość Ojca.
0: No ale po co dał Bóg Syna swego? Po to, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
2: Dokładnie tak. I tutaj jest bardzo konkretne zaproszenie do relacji z Jezusem. Bo wiara to jest relacja. Bóg nam się objawia, głosi nam swoją naukę i my mamy w jakiś sposób ustosunkować się do tego, co Bóg nam objawia. Nikodem też został do tego zaproszony, żeby się ustosunkować do tego, co słyszy, żeby przyłożyć to jakoś do swojego życia, żeby pozwolić tej dobrej nowinie się kształtować, się zmieniać. I myślę, że to się w jego życiu bardzo fajnie dokonało. My tam w wielu rzeczach oczywiście nie wiemy, ale myślę, że wytrwał przy Jezusie i rzeczywiście stał się jego uczniem. Chociaż bał się opinii ludzkiej, bał się różnych takich rzeczy wynikających właśnie z jego pozycji też społecznej w Izraelu. Bał się swoich współbraci faryzeuszy. Stąd były te jego takie nocne spotkania, nocne rozmowy. Ale serce było poruszone. I to poruszenie serca jest bardzo ważne. Jest właśnie dziełem Ducha Świętego, który chce nam objawić, kim w istocie jest Jezus i jak bardzo ważne dla nas jest to, abyśmy w Jezusa uwierzyli, czyli z Jezusem związali swoje życie.
0: Często ludzie, którzy gdzieś, nie chcę tak wyrokować, ale którzy nie żyją w miłości i w pokoju, mają kłopot z potępieniem. Albo innych potępiają, albo samych siebie. Człowiek, który ma w sobie wolność i pokój, nie potępia ani siebie, ani innych. Tu jest napisane to niesamowicie. Bóg nie posłał Syna swego na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
2: Mhm. Ja mogę do tego dojść tylko i wyłącznie w relacji z Jezusem. Tylko przyjmując prawdę tego słowa, które tutaj wybrzmiewa w tym fragmencie Ewangelii Jana. żeby nie potępiać siebie, nie potępiać innych, żeby wejść w taki proces, mówimy dzisiaj bardzo modne słowo, uzdrowienia wewnętrznego, tak? Dać się poprowadzić Duchowi Świętemu tak, żeby to nasze życie zaczęło się porządkować, żeby rany zaczęły się leczyć, żeby w naszym sercu zaczął dominować pokój w miejsce lęku, tak? Światło w miejsce ciemności, otwartość w miejsce jakiegoś zamknięcia. To się dzieje w relacji z Bogiem, to się dzieje, kiedy trwamy przy Jezusie, kiedy zapraszamy Go do siebie, kiedy żyjemy w Duchu Świętym.
0: Tu jest napisane mocno, kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli to nie chodzi o to, że jest jakaś wina albo jej nie ma, tylko o to, czy wierzy, czy nie wierzy.
2: Tak, czy przyjmuje, czy nie przyjmuje, tak? Ponieważ nie ma innej drogi do zbawienia jak Jezus Chrystus. Jeżeli ja Go nie przyjmę, odrzucę Go, nie uwierzę Jemu, no to siłą rzeczy nie mam, jak to do nieba doprowadzić. Nie jestem w stanie tam dojść i dlatego sam skazuję się niejako, czy po prostu dokonuję wyboru, tak? Nie wybierając Jezusa, wybieram życie i wieczność bez Jezusa. Na szczęście, póki my żyjemy na świecie puty, możemy się nawracać. Zawsze jest nadzieja, póki człowiek żyje. Zawsze jest nadzieja. I o tą nadzieję należy się modlić dla siebie i dla innych. Niemniej to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, że poza Jezusem nie ma zbawienia, więc dlatego tak ważne jest to, żeby Jezusa, to pukanie Jezusa usłyszeć, żeby drzwi mu otworzyć, żeby Go do siebie zaprosić i pozwolić mu się poprowadzić, stać się Jego uczniem.
0: Czyli tak naprawdę stać się Jego uczniem i żyć życiem Trójcy Świętej, to dać się kochać i poddać się miłości Bożej.
2: Tak jest. Poddać się, pięknie pan to powiedział, bo my często się mocno spinamy w kontekście tego, co ja muszę zrobić, żeby zasłużyć, żeby zapracować.
0: Tak, całki jakieś takie. No. Sinusy, kosinusy.
2: Tak, no używam teraz takie bardzo trudnego słownictwa, proszę pana. Dla mnie niepojętego wręcz. Tak, i to, ale to może rzeczywiście tak to jest. Czasami tak do Pana Boga podchodzimy, a miłość Boga jest prosta. W ogóle miłość z definicji jest prosta.
0: Znaczy, dziękuję bardzo. Proszę. Definicja jest prosta.
2: No, prosta w tym sensie, że Bóg się nam cały daje. Jeżeli my się Mu poddamy, jak Pan to pięknie ujął, pozwolimy się tej miłości ogarnąć, to ta miłość sama wszystko załatwia. W tym sensie jest to proste, tak? Jasne, że mój twardy kark powoduje, że trudno to do mojego przekonania trafia. Na szczęście Bóg jest wszechmogący.
0: A co mają zrobić twarde karki?
2: Gimnastykę, no. Pochylić się, wyprostować, skłonić, uderzyć może czułkiem w ziemię. To tam się rozluźni trochę ten twardy kark, tak? Mięśnie się może tak. No i przyznać się po prostu do tego, że nie potrafię, że jestem słaby, no. I że potrzebuję Jezusa. Przyznać się przed samym sobą. Myślę, że argumentów za tym jest dużo w naszej codzienności, bo dużo jest bezradności, bo dużo jest grzechów, bo dużo jest lęków, bo dużo jest brudu naokoło nas. To wszystko pokazuje, że potrzebujemy Jezusa, a Jezus stoi u drzwi kołacze. I cały Bóg wraz w Jezusie Chrystusie, cały Bóg nam się daje, udziela, objawia i przytula nas do siebie, zapraszając nas do tego, żebyśmy w tej wspólnocie Trójcy Świętej zamieszkali na wieki, kiedy przyjdzie ten czas.
0: Czy ksiądz się modli do Trójcy Świętej?
2: Tak, wielokrotnie. Nawet często sobie, znaczy tak wielokrotnie, bo się modlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego już jesteśmy, modlimy się do Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, już się modlimy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. My tą Trójcę Świętą nieustannie przyzywamy w naszym życiu, w naszej modlitwie, w naszej codzienności. Bardzo często czynimy to z przyzwyczajenia i być może rutyny jest w tym wiele i bezmyślności w związku z powyższym. I może właśnie w tą uroczystość Trójcy Przenajświętszej warto sobie uświadomić te wszystkie elementy, momenty naszej modlitwy, momenty naszego stawania przed Panem Bogiem, czy to w osobistej modlitwie, czy w modlitwie liturgicznej, czy w przeżywaniu sakramentów, kiedy ta Trójca Święta się nam jest przyzywana, ona nam się objawia i nam się udziela.
0: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami. Można powiedzieć z nami wszystkimi.
2: Z nami wszystkimi, niech będą z nami wszystkimi. No i to jest to.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za ten czas, który nam dał Duch Święty w swojej miłości. swojej miłości i swojej mądrości. Gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć tworzenie tych audycji, serdecznie zapraszamy do tego, to jest potrzebne. Można wszystkie szczegóły sprawdzić na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu
2: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
1: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: jest powtórka. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i muzycznego kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dziś bohaterami naszej audycji będą Jan Sebastian Bach, Gustav Mahler i Pat Metheny. I właśnie od Pata Metheny'ego, wybitnego gitarzysty jazzowego, kompozytora, producenta muzycznego, zaczniemy. A skoro pojawiły się już takie prawdziwie letnie dni, zawitało do nas tak długo wyczekiwane słońce i ciepło, zaczniemy od utworu kompozycji Every Summer Night, pochodzącego z albumu, jednego z najbardziej znanych, najsłynniejszych albumów Pata Metheny'ego i całej formacji Pat Metheny Group, czyli Letter from Home. Przypominam, za chwilę wysłuchamy kompozycji Every Summer Night.

To był Pat Metheny, a właściwie Pat Metheny Group, w kompozycji Every Summer Night, pochodzącej z albumu Letter from Home. Do albumu jeszcze w dzisiejszej audycji wrócimy na koniec, a teraz Jan Sebastian Bach w kantacie Gelobet sei der Herr mein Gott, jednej z czterech kantat przeznaczonych na niedzielę Trójcy Świętej, chociaż jeśli chodzi o tę kantatę, są wątpliwości, czy była ona przeznaczona na niedzielę Trójcy Świętej i była wykonana 8 czerwca roku 1727, czy przypadkiem na uroczystość święto reformacji, które miało miejsce 31 października 1726 roku. Na libretto składa się 5 strof pieśni z roku 1665 Gelobet sei der Herr mein Gott Johanna Olearius'a, wybitnego niemieckiego teologa protestanckiego, autora kilku tomów, komentarzy biblijnych, które Bach zresztą posiadał w swojej domowej bibliotece. Kantatę obramowują dwa olśniewające dźwiękowe opracowania pierwszej i ostatniej zwrotki chorału Gelobet sei der Herr mein Gott. Potęga Boga Stwórcy, hołd mu składany przez zastępy wiernych i ich nieskończona radość będąca reakcją na dzieła Pana. Oddane zostają efektownymi, wręcz militarnymi brzmieniami orkiestry wzbogaconej o trąbki i kotły. Części druga, trzecia i czwarta to natomiast kameralnie potraktowane arie, odpowiednio basowa, sopranowa i altowa. W sposób naturalny poniekąd trzeci, centralny ustęp dzieła, aria sopranowa Gelobet sei der Herr mein Gott, mein Trost, mein Leben stanowi też najważniejszy moment muzycznej egzegezy chorałowego tekstu, a jednocześnie ilustrację kluczowego zdania z Ewangelii świętego Jana czytanego w ową niedzielę. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Rzeczona aria sopranowa Gelobet sei der Herr, mein Trost, mein Leben zyskuje szczególny klimat i charakter poprzez stale nawracający krótki motyw szesnastkowy w partii koncertującego fletu i skrzypiec, powtarzany na kolejnych siedmiu dźwiękach skali muzycznej. Jakby chodziło właśnie o ilustrację owej obecności ducha, z której człowiek rodzi się na nowo, co z kolei Bach odmalował długim melizmatem na słowie Leben, czyli życie. Nie pierwszy i nie ostatni to przypadek, gdy w muzyce sakralnej mowa o Duchu Świętym, to jego obecność ilustrowana będzie ozdobnie traktowaną linią melodyczną fletu. Wysłuchamy za chwilę całości kantaty, czyli pierwszej części chóru, następnie arii basowej, sopranowej, potem altowej i na końcu usłyszymy chorał jako piątą i ostatnią część zamykającą całą kantatę. Pierwszy chór to w tłumaczeniu następujące słowa. Święty jest Pan, nasz Bóg, Bóg światłość, moc i życie, mój Stwórca, który mnie obdarzył tak obficie, On mnie jak ojciec wiódł od pierwszych moich dni i wielką dobroć swą co chwilę świadczył mi. Następnie aria basowa, w której usłyszymy następujące słowa. Święty jest Pan, nasz Bóg, Bóg życie i zbawienie, najmilszy Ojca Syn. On za me przewinienie dał przybić się na krzyż i swoją krwią je starł. I tak użyczył mi najdroższej wiary dar. Następnie aria sopranowa, w której usłyszymy takie oto słowa. Święty jest Pan nasz Bóg, Bóg życie, pocieszyciel, ożywczy Ojca Duch, którego śle Zbawiciel, by krzepił serce me, dodając nowych sił i by mi w każdy trud pomocą radą był. W czwartej części usłyszymy arię altową, w której to arii alt śpiewa następujące słowa. Święty jest Pan, nasz Bóg, mój Bóg, co żyje wiecznie. Wszystko, co mieści świat, chwalić Go chce serdecznie. On w Trójcy jeden jest i wiecznie święty zwan. Bóg Ojciec i Bóg Syn, Bóg Święty Duch, nasz Pan. Kantatę zamyka chorał,
w którym chór wyśpiewuje następujące słowa. Trzykrotnie świętymu z radością śpiewać chcemy i z aniołami tu uwielbiać go będziemy. Serdecznie cały świat dziś wznosi to śpiewanie. Pochwalon od nas bądź na wieczność całą. Panie. Zostawiam was z kantatą Gelobet Seide Herr Mein Gott, czyli Święty jest Pan nasz Bóg. Wystąpią English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera, Monteverdi Choir, a także soliści bas Peter Harvey, sopran Ruth Holton, a także alt Paul Agnew.

Usłyszeliście przed chwilą kantatę Jana Sebastiana Bacha Święty jest Pan nasz Bóg, czyli Gelobet sei der Herr mein Gott, w wykonaniu The Monteverdi Choir, a także The English Baroque Soloists pod dyrekcją Sir Johna Eliota Gardinera, a partie solowe wykonali sopran Ruth Holton, alt Paul Agnew, a także Peter Harvey Bass. Teraz przed nami Gustav Mahler. Ponownie, tak jak tydzień temu, mieliśmy okazję usłyszeć Symfonię Tysiąca, czyli ósmą symfonię przy okazji Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Tak teraz usłyszymy szóstą symfonię, a okazja ku temu też jest szczególna, ponieważ 27 maja mija 120. rocznica prawykonania tej symfonii w Essen pod dyrekcją samego kompozytora. I tak jak tydzień temu wykorzystam ponownie rozmyślania na temat tej symfonii autorstwa Ryszarda Daniela Golianka poczynione w serwisie dwutygodnik.com. Moja szósta stanie się zagadką, której rozwiązania podejmie się jedynie to pokolenie, które zaakceptuje i całkowicie zrozumie moich pięć pierwszych symfonii. Uwaga Mahlera wydaje się o tyle zastanawiająca, że dzieło w zewnętrznym kształcie nie powinno budzić wątpliwości. W czteroczęściowej budowie i następstwie poszczególnych ogniw utwór odpowiada klasycznym beethovenowskim normom. Dwie potężne części skrajne o rozbudowanej orkiestracji i zgęszczonej ekspresji okalają dwie części wewnętrzne, które cechuje przejrzysta budowa i jasna dramaturgia. Dlaczego więc Mahler obawiał się o zrozumiałość przekazu tego utworu? Co nietypowego w nim dostrzegał? Już prawykonanie dzieła 27 maja 1906 roku w Essen pod dyrekcją kompozytora spowodowało mieszane reakcje krytyki, co twórca dosadnie podsumował w liście do Wilhelma Mengelberga. Moja szósta stała się kolejnym twardym orzechem, którego nie mogą rozgryźć słabe zęby naszych krytyków. Opinią Ryszarda Straussa, iż symfonię cechuje nadmiernie hałaśliwa orkiestracja, Mahler poczuł się mocno urażony. Zwłaszcza, że utwór powstawał z wewnętrznej potrzeby, był wyrazem emocjonalnych stanów kompozytora i jego fatalistycznego przeczucia kresu i katastrofy egzystencjalnej. Alma wspominała po latach: żadne inne jego dzieło nie wypływało z serca tak jak to. Płakaliśmy wtedy oboje, tak głęboko odczuliśmy tę muzykę i to, co ona wyraża. Szósta jest najbardziej osobistym jego dziełem i w dodatku profetycznym. Podczas wykonania w Wiedniu w 1907 roku dzieło zostało określone w programie koncertowym jako symfonia tragiczna, ale Mahler nie zdecydował się na umieszczenie takiej nazwy w partyturze. Jednakże zaprzyjaźniony z kompozytorem dyrygent Bruno Walter zapisał w swych pamiętnikach: Mahler nazwał ją symfonią tragiczną. W kontekście opinii wyrażonej przez żonę kompozytora nie sposób tego kwestionować. Warto natomiast poszukać przejawów owej tragiczności w muzyce. Gwałtowny marsz w poważnej tonacji amol, zasadniczej dla całego utworu, rozpoczyna z impetem symfonię, a pojawiający się motyw rytmiczny, wybijany zdecydowanie na kotłach, sugeruje bezwzględną siłę, agresję, niepowstrzymany napór. O negatywnym zabarwieniu tego motywu świadczy też zamiana towarzyszącego mu akordu durowego na molowy, sugerująca aurę cierpienia i śmierci. Ten wyrazisty motyw pojawia się parokrotnie także w finale utworu, pełni więc rolę integrującą cały symfoniczny cykl, ale i decyduje o ponurym, pesymistycznym wydźwięku kompozycji. Na chwilę jednak aura się przejaśnia, temat przeciwstawny, kontrastujący wobec posępnego marsza nastrojem, charakterem i jasną tonacją F-dur cechuje się śpiewnością i delikatnością wyrazu. Z relacji Almy wynika, że w tej melodii Mahler zapragnął zawrzeć jej portret, choć nie był pewien, czy mu się to udało. Kontrast zarysowany w ekspozycji prowadzi w przetworzeniu do zagęszczenia i pogłębienia skrajnych emocji. Rozbrzmiewają więc demoniczne
upiorne tryle instrumentów dętych, pojawiają się też dźwiękowy obraz łagodnego świata utraconego, sugerowany wyszukaną aurą brzmieniową czelesty, harf, a także dzwonków pasterskich, których obecność w całej symfonii jest kolejnym przejawem integracji cyklu. Po wybrzmieniu demonicznej pierwszej części, wykonujący symfonię dyrygenci muszą się zdecydować, co ma nastąpić dalej. W manuskrypcie Mahler zapisał demoniczne skerco na drugim miejscu cyklu, zaś spokojne andante moderato na trzecim, ale podczas prób przed prawykonaniem przestawił kolejność tych części, w takiej też postaci oddał partyturę do druku i w taki sposób wykonywał później to dzieło. Przed jedną z kolejnych prezentacji szóstej symfonii w 1919 roku, już po śmierci kompozytora, dyrygujący utworem Mengelberg otrzymał telegram od Almy Mahler, sugerujący właściwą kolejność. Najpierw skerco, potem andante. Zdania wykonawców są jednak do dziś podzielone i nigdy nie wiadomo, jaka wersja zostanie zaprezentowana podczas koncertu. Skerco, które zresztą za chwilę usłyszymy, bo właśnie skerco wybrałem do dzisiejszej audycji, rozpoczyna się dziką aurą, przejętą z części pierwszej. Wraca marszowy rytm z wyjściową tonacją amol, a po nim upiorne tryle dętych. Kontrastujące trio przynosi pożądaną odmianę nastroju i przywołanie związanej z tematem Almy tonacji F-dur. Określenie altferteris po dziadkowemu wypada traktować jako sugestię, iż chodzi o świat utracony, nieobecny, a zmieniające się co takt metrum tego menueta sygnuje dekonstrukcję i groteskę. Andante moderato to jedyna spokojna część symfonii, choć całkowite wytchnienie uniemożliwia melancholijna aura smętnej melodii rożka angielskiego. Tu również parokrotnie odzywają się dzwonki pasterskie, wprowadzając dodatkowy wymiar sielskości i utraconej pogody ducha. O ulotności i imaginacyjnym charakterze tego nastroju świadczy dodatkowo tonacja tej części, S-dur, tworząca wobec zasadniczej tonacji amol relację trytonu, dziedziny diabelskiej. Idylliczny świat szybko zresztą legnie w gruzach w finale, w jego demonicznej i skrajnie negatywnej wizji brzmieniowej. Brak regularnej budowy formalnej, niepowstrzymana masa dźwiękowa, skotłowane przebiegi dysonansowe, powtórne przywołanie rytmu śmierci z pierwszej części symfonii. Wszystko to wskazuje na rozpad, załamanie, destrukcję. W kluczowych momentach tego finału pandemonium wprowadza Mahler głuche odgłosy drewnianego młota, co Alma skomentowała jako trzy potężne uderzenia losu w bohatera, z których to trzecie powala go jak drzewo. W perspektywie biograficznej traktowała ona te ciosy młotem jako przeczuwaną przez Mahlera zapowiedź trzech jego życiowych katastrof, które niebawem zresztą nastąpiły. Śmierci starszej córki, konieczności rezygnacji ze stanowiska w operze wiedeńskiej, diagnozy nieuleczalnej choroby serca. Trudno powiedzieć, czy komponując szóstą symfonię w latach 1903-1904 Mahler faktycznie przeczuwał to, co się wydarzy, ale ta muzyka wydaje się szczególna, niespotykanie posępna, pełna rozedrgania, bólu, rozpaczy. Nic dziwnego, że wrażliwi interpretatorzy malerowskich symfonii z respektem odnosili się do symfonii szóstej. Wilhelm Furtwängler określił ją jako pierwsze nihilistyczne dzieło w historii muzyki, zaś Leonard Bernstein dostrzegał w finale utworu obraz katastrofy gatunku Homo sapiens. Muzyczny horror szóstej symfonii zapowiada zbliżającą się wielkimi, szybkimi krokami makabryczną aurę Erwartung Schönberga i Woseka Berga, a także w wymiarze pozaartystycznym nadciągające okropności I wojny światowej. To przemyślenia Ryszarda Daniela Golianka poczynione na łamach dwutygodnika.com serwisu strony kulturalnej. A teraz czas, byśmy wysłuchali drugiej części, czy czasami trzeciej, w zależności od wykonania, od decyzji dyrygenta, czyli skerco. Tutaj usłyszymy wiedeńskich filharmoników pod dyrekcją Piera Buleza.

to była druga część bądź trzecia część szóstej symfonii tragicznej Gustawa Malera w tonacji A-moll w wykonaniu wiedeńskich filharmoników pod dyrekcją Piera Buleza. Serdecznie, gorąco zachęcam, byście sięgnęli do całej szóstej symfonii wyjątkowej. Chociaż każda symfonia Malera ma coś w sobie wyjątkowego, ale ta ma coś jeszcze więcej w warstwie takiej duchowej, w warstwie takiej semantycznej, znaczeniowej. Na koniec wracamy do Pata Metheny'ego, do formacji Pat Metheny Group. Wracamy do albumu Letter from Home. Na koniec dzisiejszej audycji usłyszymy tytułową kompozycję, czyli Letter from Home autorstwa Pata Metheny'ego. Tą kompozycją nieco bardziej pogodną chciałbym z wami się pożegnać, życząc wam wszystkiego dobrego na zbliżający się weekend, ciepła, radości i dobrej muzyki, która mam nadzieję, że zawsze wam towarzyszy. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień, dobranoc.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór Państwu. Na razie osamotniony, ale już widzę, że zmierza do mnie Pawełek. Już idzie za 3, 2, 1. Wchodzi właśnie do studia. Tak, to on. Już dajmy mu chwilę. Tak, o, na spokojnie. Tak, jesteśmy gotowi. Włączam.
2: Jesteś. Witam, witam. Jesteśmy w komplecie. Udało się, chociaż tak. Było ciężko. Udało musiałem się. Kilka chyba przepisów drogowych nagiąć, ale nieważne. Jesteśmy w kolejnym 703. Tak, ty już mówiłeś przed chwilą, ale ja już tutaj w biegu po schodach, a powiem ci, że no, słychać chyba moja kondycja nie jest już. Lata świetlności miała ze sobą, ale nie będziemy tu już wchodzić w metrykę, bo ostatnio miałem przyjemność spotkać nawet, a to może później powiem kilka chwil, jak będzie. Najstarszą tarnowiankę. Nie wiem, czy udało ci się kiedykolwiek osobiście poznać. To było moje pierwsze spotkanie z panią Barbarą Prymakowską. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że nas słucha. No i zawstydziłaby niejednego, i to nie tylko mojego rówieśnika, ale dużo młodszych.
1: Ja nie miałem okazji, ale to może dajmy ci chwilę oddechu i zaproponujmy naszą propozycję. Jedną, jedyną dzisiaj, czyli święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas, jeżeli chcecie, żeby ta pozycja weszła do naszej listy z mocą, głosujcie, ślijcie smsy o treści rn.lista, tak? rn.lista.182. Tak.
2: Tak, zgadza się.
1: Na numer 7148. Teraz ja się troszkę tutaj zamotałem, ale już myślę, będziemy działać jak w zegarku szwajcarskim, a teraz posłuchajmy.

0: Drugie spotkanie?
1: Drugie, tak.
0: To dobrze pamiętam.
1: Drugi plan to drugie spotkanie.
0: Jeszcze muszę łapać oddech. Więc skupimy się na muzyce za kilka, bo to tylko nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania, więc jeśli chodzi o naszą poczekalnię, to skromnie. No, głosujcie, jeśli nie chcecie się żegnać jeszcze z tym oratorium. Mam nadzieję, że nie. erden.lista.182 też musiałem, zawiesiłem głos, ale tak, wszystko się zgadza. I niezmiennie pod numer 7148 i niezmiennie taki SMS wysyłany dajemy 10 głosów, a kosztuje złoty 23.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Niezmiennie również 5 utworów z tamtego tygodnia utrzymało swoją pozycję. 10 zaliczyło awans, a 5 no, bolesny spadek, mniej lub bardziej. No tak, przyznam się szczerze, że te spadki dzisiaj w dużej mierze są bolesne i nawet mogę zdradzić tak, że jedno to będzie dosyć spore zaskoczenie, ale to w późniejszej części naszej listy.
2: Ale tych najboleśniejszych spadków dzisiaj uniknęliśmy, bo nikt się dzisiaj nie pożegnał z listy z mocą, więc jakikolwiek nie byłby przeogromny spadek na 20 lokatę z pierwszej, to i tak oznacza, że za tydzień może być powrót na pierwszą lokatę, więc dziś nie mamy nowości. No i wszystko by się zgadzało. 10, 5, 5 daje nam łącznie 20, a na tej 20 w tym tygodniu znalazł się kto?
1: Mniejsze granie w domu ojca utrzymało pozycję z tamtego tygodnia. rtn.lista.179 na 7148.

0: moich ulubionych zespołów. Mam nadzieję, że nie będzie się z nami żegnał. Co prawda ta 20 lokata stabilna, no ale no, bardzo ryzykowna. Mam nadzieję, że będzie więcej tych głosów, bo zaledwie 6. A to oznacza, że nawet SMS nie wpłynął na ten utwór w tym tygodniu. A jak się stało, że 6 punktów, to jest 12 głosów internetowych. W taki sposób również możecie głosować. rdn.lista.179. To SMS-y, które będą wspierać ten utwór. No to czas na 19 teraz.
1: Na 19 wylądowała w tym tygodniu Maria Bober z utworem Moc Słowa. rdn.lista.146 to numer SMS 7148. A jeżeli chcecie głosować za pomocą internetu, to tak jak wcześniej wspomniał Paweł, to zapraszam na stronę listazmocą.rdn.pl i tam można oddawać głosy internetowe.

0: podajcie dłoń, weźcie w dłonie telefony i wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.146. Jeżeli chcecie, żeby to Maria Bober właśnie z utworem Moc Słowa powędrowała w naszej liście wyżej.
1: A wyżej wędruje Ania Jaskierska w końcu. Coś ruszyło. 10 okrągłych punktów w przeliczeniu na SMS-y. Jeden, dokładnie jeden, wpadł na utwór Porwij mnie rdn.lista.113, oczko w górę. No i cieszymy się, słuchamy Ani i głosujemy.

0: Jaskierska na 18 w tym tygodniu. Utwór Porwij Mnie zgromadził 10 punktów. Teraz sięgam pamięcią. Tak, dobrze, za tydzień mamy przerwę. Spotykamy się za 2 tygodnie, więc dokładnie macie 2 razy więcej czasu, żeby wspierać wasze ulubione utwory. W przypadku Ani Jaskierskiej ma numer 113.
1: A na miejscu 17 mamy kolejny spadek w tym tygodniu. Celia z utworem Do Betlejemu. 5 oczek w dół z 12. Jeżeli chcecie odwrócić tę tendencję, to głosujcie rdn.lista.169. W tym tygodniu punktów 11.

0: do Betlejemu. Myślę, że to już pożegnanie z utworem nastrojowe, ale chyba świąteczne. No, ciągle z nami, ciągle, no, chciałem powiedzieć wysoko, no w tym tygodniu już właśnie nie. 5 oczek, kolejny spadek, no i zatrzymuje się na pozycji 17 punktów 11.
1: I jeszcze się może odbić, bo to nigdy nic nie wiadomo, a już pamiętam, że w drugiej dziesiątce Celia była i wróciła na pewien czas do pierwszej dziesiątki. Zobaczymy. Trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję. Tak jak Marcin Wargocki ma nadzieję. Na 16 pozycji w naszej liście jest to awans z 17 miejsca. rdn.lista.181 punktów 12.
2: Lecz chcę, byś skierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: umiera ostatnio. Marcin Wargocki to stały bywalec zamieniał ostatnio swój utwór. Wy zamienialiście jego utwór, pojawiła się nadzieja. Będzie radzić sobie coraz lepiej, a my pojawiliśmy się na Facebooku. Zaglądajcie do nas, czekamy na was. Pozdrawiajcie, będziemy czytać wasze komentarze, wasze pozdrowienia. No zostawcie chociaż jakikolwiek ślad, że jesteście z nami, że nas słuchacie w waszym ulubionym radiu. A my zaglądamy teraz na 13.
1: No może najpierw na 15.
0: 15, no 13, 15 też nieparzyste.
1: Tak, to prawda. Na miejscu 15 w tym tygodniu uplasował się Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. Malutki awans o jedno oczko w górę. rdn.lista.166 punktów 14.

0: Na 15 pozycji do 13 jeszcze no dwa kroczki, malutkie kroczki. No ale jeśli chodzi o SMS-y, no to mało tych SMS-ów na Grzegorza Kloca wpłynęło, zaledwie 14 punktów, więc trochę internetowo, trochę SMS-owo. Macie dwa tygodnie, żeby wesprzeć utwór Płaszcz. rdn.lista.166.
1: Czuję, że po tych dwóch tygodniach będzie spora roszada na miejscach, ale póki co mamy miejsce 14, a tutaj mamy Catholic Punks, czyli San Giuseppe Gangsta, którzy utrzymali swoją pozycję z tamtego tygodnia. Jeżeli chcecie, żeby powędrowali wyżej, głosujcie rdn.lista.164 punktów 18.

0: tak, ja też mruczę. Nawet nie, że śpiewa, że nie umiem, tylko po angielsku. Nie, aż tak źle z angielskim nie jest, ale czy tak no, do śpiewu? Nie wiem, czy udało ci się kiedykolwiek po angielsku śpiewać tak utwór?
1: Po angielsku nie czuję się jakoś tak.
0: To zostawmy to profesjonalistom. San Giuseppe Gangsta stabilnie na pozycji 14. Teraz mój ulubiony, moi ulubieńcy. Cała rodzinka.
1: Doczekałeś się 13 miejsca, więc proszę cię bardzo.
0: No, to chyba zdradziłem już, kto przed nami. Projekt rodzinny państwa Gąsiorów. GG Duo 6G. Utwór Narodzenie. Niestety trzy oczka w dół, ale to nie ma smutku. Słuchamy i głosujemy. rtn.lista.172.21.

0: kwietniowe spadają w tym tygodniu, bo i Celia, i GG Duo. No, czy to początek końca? No, nie. Wszystko zależy od was.
1: Tuż.
0: To prawda.
1: Już tylko wakacje jesieni będą... Święta. Maciek tu liczył, ile to zostało. Ja w sekundach mi się zapamiętało, że to ponad 20 milionów jeszcze grubo, ale zleci szybko. Więc no, nie żegnamy się z tym utworem. Dotrzymają do świąt. GG Duo 6G.

0: Aron i Crux. Anioły, no dzisiaj dużo tych awansów. Jednym z nich jest właśnie utwór Anioły. Trzy oczka do góry, erden.lista.142. Zaglądajcie na Facebooka, czekamy na was na profilu listy z mocą, a my zamykamy teraz drugą dziesiątkę.
1: A zamyka ją ksiądz Jakub Bartczak, który już ponad 6 lat śpiewa nam o tym, że lubi być księdzem. Erden.lista.902.24.

0: pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce należy do księdza Jakuba Barczaka. Lubię być księdzem. Erdyn.lista.902 punktów 24.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Maj się kończy, a pierwszą dziesiątkę otwiera styczeń. Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku. rdn.lista.170. W tym tygodniu punktów 29. Udało się Marcinowi wskoczyć z drugiej do pierwszej dziesiątki. Dzięki wam i waszym głosom. Jeżeli chcecie też głosować, to głosujcie internetowo na listazmocą.rdn.pl.

0: pojedynku. Na pozycji 10 Marcin Styczeń. Udało mu się wskoczyć do pierwszej dziesiątki. Znowu cieszymy się bardzo. Zaglądajcie na Facebooka. Czekamy na Was. Apel zaglądniemy za kilka chwil, a my teraz zaglądamy na pozycję 9.
1: Na pozycji 9 utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. RDN.lista.026 punktów 32.

0: oczka niżej niż siostra, ksiądz Jakub Barczak, ale wędruje w górę tabeli. Siostra Julita stabilnie na pozycji 9 z jej utworem Czuwaj Merdan. Lista.026.
1: A na pozycji 8 spadek z 6. Dzikie serca, stać się kimś. No ja się smucę, że ten utwór spada. Jeżeli wy też się smucicie i chcecie coś z tym zrobić, głosujcie rdn.lista.162 na numer 7148. W tym tygodniu 34 punkty.

0: Wysłuchamy do końca. Nie smucimy się, cieszymy się, radują się serca, dzikie serca. Pozdrawiam Ewę przy okazji. Mam nadzieję, że słucha, wysłuchała i przyjdzie do nas za dwa tygodnie, chciałem powiedzieć za tydzień. Pamiętajcie, macie teraz przerwę od nas, od listy. Macie czas, żeby głosować. Jeśli chcecie głosować na utwór Stać się kimś, rdn.lista.162, ślemy pod numer 7148.
1: Wy tego nie widzicie, ale my się tutaj bujamy do melodii, zresztą nie tylko do Dzikich Serc, także do innych utworów, więc kiedyś trzeba zrobić tego live'a, ale to...
0: Zrobimy, ale możecie nas zobaczyć dzisiaj, jak wyglądamy, jeśli tęskno wam za wami, no płci pięknej na fotografii nie znajdziecie, ale znajdziecie nas na Facebooku, czekamy na wasze pozdrowienie.
1: A my w tej chwili przechodzimy do miejsca siódmego, które od już dwóch tygodni utrzymuje Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. rdn.lista.156.46.

0: Ocean bez dna. Stabilnie to jest czwarty utwór, który utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. Jeszcze jeden taki się znajdzie, ale nie na podium. Na podium mamy dziś same zmiany. O tym za chwilę. Pamiętajcie, notujcie erdyn.lista.156. To numer wspierający Agnieszkę i Mariusza. Punktów w tym tygodniu 46.
1: A jeżeli chcecie wspomóc Adama Rymarza i grupę Odpowiem, już chyba ostatnio się wywaliłem na tym nazwisku, to jeszcze raz, jeżeli chcecie wspomóc Adama Rymarza i grupę Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej, Więcej, którzy w tym tygodniu uplasowali się na 6. pozycji, czyli awans z 8, czyli w tym tygodniu rzeczywiście jest bliżej, jest mocniej i jest więcej. Jest więcej, bo jest 58 punktów, a jeżeli chcecie, żeby było ich jeszcze więcej, to rdn.lista.124 na 7148.

0: nasz, grupa Odpowiem, coraz wyżej, coraz bliżej podium, ale jeśli głosy, to no do podium naprawdę daleko, tak więc telefony w dłoń, głosujcie, erden.lista.124.
1: Powiedziałeś o głosach, więc ciężko nie powiedzieć w tej chwili o takiej przepaści, bo prawie 700 punktów mniej względem poprzedniego notowania. Magdalena Sikora z pierwszego miejsca spada na piąte. No nie pamiętam, kiedy Magdalena była tak nisko. Zaraz postaram się poszukać w archiwum.
0: Poczekalni jak była.
1: Bardzo możliwe. Magdalena Sikora, On z nami. rdn.lista.159. W tym tygodniu tylko 87 punktów. Jeżeli chcecie, żeby Magdalena Sikora wróciła na podium, głosujcie, czy to SMS-owo, czy to na stronie listazmocą.rdn.pl.

0: miesiąc temu na czwartą pozycję i to było chyba najniżej od dłuższego czasu. Magdalena Sikora, tak, to pierwsze, drugie, trzecie miejsce. No, coś tu się stało dziwnego, ale no, wszystko się okaże za 2 tygodnie, jak wrócimy na listę z mocą.
1: Czy to początek jakiejś gorszej serii Magdaleny, czy to chwilowa zadyszka? Właściwie nie Magdaleny, tylko jej wiernych słuchaczy. No, jest teraz naprawdę sporo czasu, żeby nadrobić te punkty, a nie nawet mówisz 700. Będzie, myślę, ponad 1000. W przypadku Magdaleny nieraz już tak bywało. Bywała rekordzistką, jeśli chodzi o ilość zebranych głosów, więc teraz ma naprawdę sporo tego czasu. Jeśli chcecie, żeby ten utwór wrócił co najmniej w rejony podium, ślijcie SMS o treści erden.lista.159.
0: A na czwartej pozycji i też nie wiem od jak dawna stabilnie, bardzo stabilnie Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. rdn.lista.116 punktów 114.

0: lokata i cóż mogę ci dać? Bardzo lubimy utwór Janusza. Jeśli chcecie, żeby coś innego nam Janusz zaprezentował, ślijcie do naszej poczekalni wszelkie utwory. Mam nadzieję, że będziecie mieć realny wpływ. Możecie sami to sprawdzić. Podsyłajcie utwory lista@rdn.pl. Lista z mocą,
1: lista
0: oczywiście.
1: Z mocą.
0: @rdn.pl. Tam, jeśli pojawi się od was jakaś propozycja, najlepiej od razu w formacie wave, no to trafi do naszej poczekalni już za 2 tygodnie. Póki co przed nami podium i, tak jak mówiłem, same zmiany w 703 notowaniu listy z mocą.

0: Miejsce trzecie.
1: A podium otwiera Kapela N z utworem Anioł Pański. Mamy awans z piątego. No pnie się do góry i no jak tak dalej pójdzie, no to będzie takim całkiem sporym graczem o te pierwsze miejsca. Tutaj bardzo ładnie trzecie miejsce i myślę, że nie zatrzymają się na tym, mam nadzieję. Zawsze to tak miło, jak taka nowość przeatakuje podium. rdn.lista.180 w tym tygodniu 207 punktów.

0: w świeżości na naszym podium. Ostatnimi tygodniami, co prawda, na rotację na pierwszym miejscu jest. Co tydzień jest walka o pierwsze miejsce. No już zdradziłem, że są same zmiany, więc dziś też jest zmiana lidera. No ale cały czas walczą weterani, można powiedzieć, listy z mocą o to zwycięstwo. A tutaj proszę, do tej walki dzielnie włączyła się Kapela N. Mam nadzieję, że za te dwa tygodnie naprawdę zrobią już coś większego niż tylko podium, a dzięki waszym głosom rdn.lista.180.
1: Miejsce drugie.
2: Jak ktoś szybko policzył, to wie, że czekają nas już tylko awanse i pierwszym takim awansem z trzeciego na drugie jest Tylko Jezus z utworem Ja kłania. 400, równe 400 punktów, bardzo ładna, okrągła liczba, uzyskali w tym tygodniu. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie, w przyszłym tygodniu my się nie będziemy słyszeć, ale za dwa tygodnie będziemy się słyszeć i będziemy słyszeć pewnie utwór Tylko Jezus, a na której pozycji, to wszystko zależy właśnie od was. Głosujcie i słuchajcie.

Bober ze szkockiej ziemi prosto do tarnowskiego studia Listy z Mocą. Projekt Tylko Jezus. Pozdrawiamy Państwa śmiałków. No, udało się odzyskać drugą lokatę. No, do pierwszej trochę zabrakło, ale tu już nie ma deklasacji, o tym za chwilę. Jagłania, rdn.lista.940.

0: Miejsce pierwsze.
1: I tutaj z awansem, choć bez niespodzianek większych, skoro nikt nie odpadł, to wiadomo, że zostało nam Arete w naszej liście z utworem Zwyciężyłaś. Awans z drugiego na pierwsze, bardzo ładnie. rdn.lista.133 562 punkty zdobyli w tym tygodniu.
2: No my słyszymy się za dwa tygodnie, za tydzień będzie wydanie specjalne listy z mocą. Zapraszamy z okazji Bożego Działa, więc będziecie mieć okazję mimo wszystko, żeby listę z mocą odsłuchać, ale głosujemy i zliczamy wasze głosy dopiero za dwa tygodnie. Tak więc czekamy na was, będziemy za dwa tygodnie w pełnym składzie, to się okaże jeszcze, mam nadzieję, że tak. Darek będzie na pewno, ja też mam nadzieję dobiegnę, chociaż postaram się trochę szybciej, bo z tym bieganiem to jest coraz gorzej niestety. Może Ewa do nas zaglądnie i będziemy już w pełnym składzie. Na to liczymy, to już będzie czerwiec, orety, to już blisko wakacji, to już będzie upalnie, ale przerwy wakacyjnej sobie nie robimy, będziemy z wami i zapraszamy was na kolejne spotkanie za dzisiejsze. Bardzo serdecznie dziękujemy, nisko kłania się Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hejduga.
2: Do usłyszenia.
3: Siły, odwagi.
4: Tak szybko biegnie czas. O szczęście każdy z nas wciąż walczy, boje.

0: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.
1: To była powtórka.

0: Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bazylii Wielki powiedział: Maryja jest jak kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to schronisko.

0: minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
2: To pierwsza w Ewangelii Janowej wzmianka o życiu wiecznym. Zwykle myślimy o nim jako o życiu bez końca i słusznie, jednak wyrażenie to odnosi się również do jakości życia przeżywanego w obecności Boga. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego poznałeś, Jezusa Chrystusa. Życie wieczne zatem zaczyna się teraz, dla tych, którzy poznają Ojca i Syna w miłości Ducha Świętego. Pomyśl, jak mogę lepiej poznać osoby Trójcy Świętej?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Krzyk straszny, bij, zabij, zagrzmiał w powietrzu i nim pruskie pułki zdołały ściągnąć konie, zatrzymać się, zastawić mieczami, już Wojniłowiczowska rozniosła je jak trąba powietrzna roznosi liście. Zgniotła czerwonych dragonów, wsparła pułk Bogusławowy, rozbiła go na dwoje i poniosła się w pole ku głównej armii pruskiej. Rzeka zarumieniła się krwią w jednej chwili. Armaty poczęły grać na nowo, lecz zbyt późno, bo już 8 chorągwi litewskiej jazdy mknęło z hukiem i szumem po Błoniu i cała bitwa przeniosła się na drugą stronę rzeki. Sam pan Podskarbi leciał przy jednej ze swych chorągwi z promiennym szczęściem w twarzy, a z ogniem w oczach, bo raz wyprowadziwszy jazdę za rzekę, już był pewien zwycięstwa. Chorągwie, siekąc i bodąc na wyścigi, gnały przed sobą resztki dragoni rajtarów, które kładły się mostem, ile że ciężkie konie nie mogły dość śpiesznie umykać i tylko zasłaniały goniących przed pociskami. Tymczasem Waldek, Bogusław Radziwiłł i Izrael pchnęli wszystką swą jazdę, by natarcie powstrzymać, sami zaś szykowali na gwałt piechotę. Pułk za pułkiem wybiegał od taboru i osadzał się na grodzi. Wbijano ciężkie dzidy tylnymi końcami w górę, pochylając je płotem ku nieprzyjacielowi. W drugim szeregu muszkietnicy wyciągnęli rury muszkietów. Między czworobokami pułków ustawiono na łeb na szyję armaty. Ani Bogusław, ani Waldek, ani Izrael nie łudzili się, aby ich jazda mogła długo wręcz wytrzymać polskiej. I cała nadzieja ich była w armatach i w piechocie. Tymczasem przed piechotą już konne pułki uderzyły o siebie pierś w pierś, ale stało się to, co przewidzieli pruscy wodzowie. Oto natarcie litewskiej jazdy było tak straszne, że masy kawalerii nie mogły ani na chwilę ich powstrzymać. I że pierwsza husarska chorągiew rozszczepiła ich niby klin drzewo i szła, nie krusząc kopii, wśród gęstwy jak statek gnany gwałtownym wichrem idzie wśród fal. Już coraz bliżej widać było proporce. Po chwili łby husarskich koni wynurzyły się z tłumów pruskich. Baczność! Krzyknęli oficerowie stojący w czworoboku piechoty. Na to hasło knechtowie pruscy osadzili się silniej na nogach i wytężyli ręce, trzymając dzidy. A wszystkim serca waliły w piersiach gwałtownie, bo straszliwa husaria wynurzyła się już zupełnie i gnała wprost na nich. Ognia! Rozległa się znów komenda. Muszkiety zagrzechotały w drugim i trzecim szeregu czworoboku. Dym owionął ludzi. Chwila jeszcze, huk nadlatującej chorągwi coraz bliżej. Już dobiegają. Nagle wśród dymu pierwszy szereg piechurów spostrzega tuż nad sobą, prawie nad głowami, tysiące końskich kopyt, rozwartych chrapów, rozpalonych oczu. Słychać trzask łamanych dzid, krzyk okropny rozdziera powietrze. Polskie głosy wrzeszczą bij, niemieckie zaś Gott erbarme, dich meiner. Pułk rozbity, zgnieciony, ale między innymi poczynają grać armaty. Już inne chorągwie dobiegają, każda za chwilę uderzy się o las dzid. Ale być może, że nie każda go przełamie, bo żadna nie ma w sobie tak strasznej jak Wojniłowiczowa siły. Krzyk wzmaga się na całym pobojowisku. Nie widać nic, lecz z masy walczącej znów poczynają bezładnie wymykać się kupy żółtych piechurów z jakiegoś innego pułku, który widocznie także został rozbity. Jeźdźcy w szarej barwie gnają za nimi, sieką i tratują z okrzykiem „Lauda! Lauda!”. To pan Wołodyjowski uporał się z drugim czworobokiem. Wszelako inne tkwią jeszcze. Jeszcze zwycięstwo może przechylić się na stronę pruską, zwłaszcza, że przy taborze stoją dwa nienaruszone regimenta, które, ponieważ tabor zostawiono w spokoju, w każdej chwili mogą być przywołane. Waldek stracił już wprawdzie głowę. Izraela nie masz, bo z jazdą go wysłano, ale Bogusław czuwa, rządzi wszystkim, prowadzi całą bitwę i widząc coraz straszniejsze niebezpieczeństwo, wysyła pana Biesa po owe regimenta. Pan Bies wypuszcza konia i w pół godziny wraca bez kołpaka, z przerażeniem i rozpaczą w twarzy. Orda w taborze! Krzyczy dobiegłszy do Bogusława. Jakoż w tej chwili na prawym skrzydle rozlegają się nieludzkie wycia i zbliżają się w każdej chwili. Nagle ukazują się gromady jeźdźców szwedzkich, pędzące w okropnym popłochu, za nimi umykają bez broni już i bez kapeluszy piechurowie. Za nimi w zamieszaniu, w bezładzie pędzą wozy, ciągnięte przez schukane i przerażone konie. Wszystko to leci ośle pod taboru na własną piechotę. Za chwilę wpadną, zamieszają ją, rozbiją, zwłaszcza że od czoła gna na nią jazda litewska. Hasun Bey przedostał się do taboru, woła w uniesieniu pan Gosiewski i puszcza ostatnie swe dwie chorągwie jak dwa sokoły z berła. I w tej samej chwili, gdy chorągwie owe uderzają na piechotę z czoła, jej własne wozy wpadają na nią z boku. Ostatnie czworoboki pękają jak pod uderzeniem młota. Z całej świetnej armii szwedzko-pruskiej czyni się jedna olbrzymia kupa, w której jazda miesza się z piechotą. Ludzie tratują się wzajemnie, przewracają duszą, zrzucają odzież, ciskają broń. Jazda prze ich tnie, gniecie, miażdży. To już nie bitwa przegrana, to klęska, jedna z najokropniejszych w całej wojnie. Lecz Bogusław, widząc, że wszystko stracone, postanawia przynajmniej siebie i nieco jazdy ocalić z pogromu. Nad ludzkim wysileniem zbiera koło siebie kilkuset jeźdźców i wymyka się w dale lewym skrzydłem w kierunku biegu rzeki. Już wydostał się z głównego wiru, gdy oto drugi Radziwiłł książę Michał Kazimierz uderza nań z boku ze swą nadworną husarią i jednym uderzeniem rozprasza cały oddział. Rozproszeni uciekają pojedynczo lub małymi kubkami, jedynie szybkością koni mogą być ocaleni. Jakoż husaria ich nie goni, bo uderza na główną kupę piechurów, którzy wycinają wszystkie inne chorągwie. Więc tamci mkną jak rozproszone stado sarn po błoniu. Bogusław na karym kmicicowym rumaku umyka jak wicher, próżno usiłując krzykiem skupić przy sobie choć kilkunastu ludzi. Nikt go nie słucha, każdy umyka na własną rękę. Kontent, że wysunął się z pogromu i że nie ma już nieprzyjaciela przed sobą, lecz próżna radość. Nie ubiegli jeszcze tysiąca kroków, gdy wycie rozległo się nagle przed nimi i szara ćma tatarska wysunęła się od rzeki, przy której czaiła się aż dotąd. Był to pan Kmicic ze swoją watachą. Wysunąwszy się z pola po przyprowadzeniu nieprzyjaciela do brodu, wrócił teraz, aby uciekającym przeciąć odwrót. Tatarzy, widząc rozproszonych jeźdźców, w jednej chwili rozproszyli się i sami, aby ich łowić swobodnie, i rozpoczął się pościg morderczy. Po dwóch, po trzech Tatarów przebiegało jednemu rajtarowi. Auf bronił się rzadko. Częściej chwytał rapier za ostrze i rękojeścią wyciągał ku ordyńcom, wzywając miłosierdzia. Lecz ordyńcy, wiedząc, że nie odprowadzą tych jeńców do domu, brali żywcem tylko starszyznę, która mogła się wykupić. Pospolity żołnierz dostawał nożem po gardle i konał, nie mogąc nawet god wykrzyknąć. Tych, którzy uciekali do ostatka, kłuto nożami w karki i plecy. Tych, pod którymi nie rozpierały się konie, łowiono arkanami. Kmicic rzucał się czas jakiś po pobojowisku, strącając jeźdźców i szukał oczyma Bogusława. Na koniec ujrzał go i poznał natychmiast po koniu, po błękitnej wstędze i kapeluszu z czarnymi strusimi piórami. Chmurka białego dymu otaczała księcia, bo właśnie przed chwilą napadło go dwóch nochajców, lecz on jednego powalił wystrzałem z pistoletu, drugiego przebudł na wylot rapierem, za czym ujrzawszy większą watachę pędzącą z jednej, jak Micica z drugiej strony, ścisnął konia ostrogami i pomknął jak jeleń ścigany przez psy gończe. Przeszło 50 ludzi rzuciło się kupą za nim, lecz nie wszystkie konie

rzucił pistolety z Olster, aby koniowi ulżyć, sam zaś ze wzrokiem wbitym w Bogusława, z zaciśniętymi zębami, leżąc prawie na szyi rumaka, budł ostrogami spienione jego boki, aż wkrótce piana spadająca na ziemię stała się różową, lecz odległość pomiędzy nim a księciem nie tylko nie zmniejszyła się na jeden cal, ale poczęła się powiększać. Gorze, pomyślał pan Andrzej, tego konia żaden bachmat w świecie nie zgoni. I gdy po kilku skokach odległość powiększyła się jeszcze bardziej, wyprostował się w kulbace, szable puścił na temblak i złożywszy ręce koło ust, począł krzyczeć głosem spiżowym. Umykaj, zdrajco, przed kmicicem! Nie dziś, to jutro cię dostanę! Nagle ledwie słowa te przebrzmiały w powietrzu, książę, który je usłyszał, obejrzał się szybko, a widząc, że pan kmicic sam go tylko goni, zamiast umykać dalej, zatoczył koło i z rapierem w ręku rzucił się ku niemu. Pan Andrzej wydał okropny okrzyk radości i nie wstrzymując pędu wzniósł szablę do cięcia. Trup, trup! Zawołał książę i chcąc tym pewniej uderzyć, począł konia hamować. Kmicic dobiegłszy osadził też swego, aż kopyta zaryły się w ziemi i związał rapier z szablą. Zwarli się tedy tak, że dwa konie uczyniły niemal jedną całość. Rozległ się straszny dźwięk żelaza, szybki jak myśl. Żadne oczy nie mogłyby ułowić błyskawicznych ruchów rapiera i szabli, nie odróżnić księcia od kmicica. Czasem zaczernił się Bogusławowy kapelusz, czasem błysnęła kmicicowa misiurka. Konie szły młyńcem obok siebie, miecze dźwięczały coraz okropniej. Bogusław po kilku uderzeniach przestał lekceważyć przeciwnika. Wszystkie straszliwe pchnięcia, których wyuczył się od mistrzów francuskich, były odbite. Już pot spływał mu obficie z czoła, mieszając się na twarzy z barwiczką i bielidłem. Już czuł znużenie w prawicy, począł go chwytać podziw, potem niecierpliwość, potem złość, więc postanowił skończyć. I pchnął okropnie, aż kapelusz spadł mu z głowy. Kmicic odbił z taką siłą, że rapier księcia aż do boku końskiego odleciał i nim Bogusław zdołał zastawić się na nowo, ciął go samym końcem szabli w czoło. Chryst! Krzyknął po niemiecku książę i zwalił się w trawę. Padł w znak. Pan Andrzej stał przez chwilę jakby oszołomiony, lecz oprzytomniał prędko. Szablę puścił na temblak, przeżegnał się, po czym zeskoczył z konia i chwyciwszy na nowo rękojeść, zbliżył się do księcia. Straszny był, bo blady z umęczenia jak chusta. Wargi miał zaciśnięte i nieubłaganą nienawiść w twarzy. Oto śmiertelny, a tak potężny wróg leżał teraz u jego nóg we krwi. Żywy jeszcze i przytomny, ale zwyciężon i nie cudzą bronią, ani też z cudzą pomocą. Bogusław patrzył na niego szeroko otwartymi oczyma, pilnie bacząc na każdy ruch zwycięzcy. A gdy kmicic stanął tuż nad nim, zawołał prędko. Nie zabijaj mnie! Okup! Kmicic zamiast odpowiedzieć stanął mu nogą na piersiach i przycisnął z całej siły, po czym sztych szabli oparł mu na gardle, aż skóra ugięła się pod ostrzem. Potrzebował tylko ręką ruszyć, tylko pocisnąć mocniej, lecz nie zabijał od razu. Chciał się jeszcze nasycić widokiem i śmierć uczynić nieprzyjacielowi cięższą. Oczy wbił w jego oczy i stał nad nim, jak stoi lew nad obalonym bawołem. Wtem książę, któremu coraz więcej krwi wypływało z czoła, tak iż cały wierzch głowy nurzał się jakoby w kałuży, ozwał się raz jeszcze, ale już bardzo przyduszonym głosem, bo stopa pana Andrzeja ciągle gniotła mu piersi. Dziewka, słuchaj! Ledwie pan Andrzej usłyszał te słowa, zdjął nogę z piersi książęcych i szablę podniósł. Mów, rzekł. Lecz książę Bogusław czas jakiś oddychał tylko głęboko. Wreszcie mocniejszym już głosem odpowiedział. Dziewka zginie, jeśli mnie zabijesz. Rozkazy wydane. Coś z nią uczynił. Spytał kmicic. Zaniechaj mnie. To ci ją oddam, przysięgam. Na Ewangelię. Na to pan Andrzej uderzył się pięścią w czoło. Przez chwilę znać było, że walczył ze sobą i ze swymi myślami, po czym rzekł. Słuchaj, zdrajco. Ja bym 100 takich wyrodków za jeden jej włos oddał. Ale ja tobie nie wierzę, krzywoprzysięstwo. Na Ewangelię, powtórzył książę. Dam ci glejt i rozkaz na piśmie. Niechże tak będzie, daruję cię zdrowiem, ale cię z rąk nie puszczę. Dasz mi na piśmie. Tymczasem Tatarom cię oddam, u których w niewoli będziesz. Zgoda, rzekł książę. Pamiętaj, odrzekł pan Andrzej. Nie uchroniło cię przed moją ręką twoje księstwo, twoje wojska, twoje szermierstwo. I wiedz, że ilekroć mi wejdziesz w drogę albo nie dotrzymasz li słowa, nic cię nie uchroni.
choćby cię cesarz.

Cesarzem niemieckim kreowano. Poznajże mnie. Raz cię już miałem w ręku. Teraz mi pod nogami leżysz. Przytomność mnie opuszcza, rzekł książę. Panie Kmicic, woda tu musi być blisko. Daj mi pić i ranę zalej. Zdychaj, parrycydo, rzekł Kmicic. Lecz książę bezpieczen już o życie, odzyskał lubo ranny całą pewność siebie i ozwał się. Głupiś, panie Kmicic, jeśli umrę i ona... Tu wargi mu zbielały.